يا مرمس خد يا خد

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Мен өзім әрі жүрдемі сұлайды?

1km, 다가다 다가다 다가다 다가! 라크베트!

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Dobry wieczór, mili słuchacze Radia Dimasz. Z tej strony wita się z Państwem Sylwia Anioł. Cieszę się niezmiernie, że mogę znów się z Wami spotkać. Dzisiejszą gwiazdą naszej audycji Historia jednej piosenki będzie utwór, który fanom Dimasza jest doskonale znany. Zanim jednak go przedstawię, pragnę z całego serca podziękować Wam, drodzy słuchacze, za dotychczasowe wpłaty i darowizny. To właśnie dzięki Waszej hojności możemy rozwijać nasze radio. Jeśli podoba Wam się nasza praca, prosimy o dalsze wsparcie, zarówno na konto, jak i poprzez system Patronite. Każda wpłata, nawet najmniejsza, pozwala nam kontynuować naszą działalność i tworzyć dla Was jeszcze więcej interesujących audycji. A teraz zaczynamy.

0: Czy kiedykolwiek, drogi słuchaczu, doświadczyłeś muzyki, która nie tylko brzmiała pięknie, ale również inspirowała cię do stawania się lepszym człowiekiem? Jeśli nie, to czas poznać piosenkę Olimpico, znaną również jako Ogni Pietra, w wykonaniu Dimasza Kudaibergena. Ta wspaniała kantata napisana na głosy solowe, chór i orkiestrę to utwór pełen energii i epickiego brzmienia, który wyróżnia się na tle współczesnej muzyki dzięki imponującym umiejętnościom wokalnym artysty oraz głębokiemu przesłaniu. Autorem tej piosenki jest Igor Krutoj, znany rosyjski kompozytor i producent muzyczny. Krutoj słynący z tworzenia kompozycji łączących elementy muzyki klasycznej, popu i operowej, stworzył Olimpico jako dynamiczny i potężny utwór, który idealnie pasuje do niezwykłego głosu Dimasza Kudaibergena. Posłuchajmy teraz pierwszego wykonania utworu Olimpico, które miało miejsce podczas otwarcia drugich europejskich igrzysk w Mińsku 24 czerwca 2019 roku. Dodajmy, że utwór ten został specjalnie napisany na to wydarzenie.
1: Ladies and gentlemen, a musical composition Olimpico! Dimash Kudaibergen!
2: Дамы и господа, звучит музыкальная композиция Олимпико. Димаш Кудайберген!
1: Ladies and gentlemen, please welcome the European Olympic Committee's flag!
2: Дамы и господа, встречайте флаг Европейских Олимпийских комитетов!

Ceremonię otwarcia oglądało na trybunach około 25 tysięcy widzów. Utwór zachwycił publiczność zgromadzoną na stadionie, krytyków muzycznych, a także ogromną rzeszę użytkowników mediów społecznościowych. W komentarzach czytamy: ta kantata była tak wspaniała, że baliśmy się nawet ruszyć, żeby nie przeoczyć ani jednego dźwięku. A dzieci i dorośli siedzieli z otwartymi ustami. Powtarzam raz jeszcze, po prostu zapiera dech w piersiach. To prawdziwa przyjemność słuchać tego na żywo. Moc tego utworu płynie nie tylko z głosu czy muzyki, ale również z tekstu, którego autorką jest Lilia Winogradowa, rosyjska poetka i autorka tekstów. Dała się poznać jako stała współautorka kompozytora Igora Krutoja. We współpracy z nim powstały wspaniałe dzieła z gatunku crossover dla wybitnych i współczesnych śpiewaków operowych. W wywiadzie dla Media World Lilia Winogradowa opowiedziała, jakie wrażenia wywarła na niej współpraca z Dimaszem. Do naszej twórczej symbiozy dołączył Dimasz, nowy element. Bardzo młoda, w jakiś sposób zupełnie inna, nieznana, ale szalenie ciekawa osobowość, całkowicie rozbrajająca, czarująca i fascynująca swoją nowością. Dlatego z przyjemnością przyjmujemy go do siebie. Wlewamy w niego cały nasz arsenał, nasze zdolności, kreatywność, doświadczenie, talent, a przede wszystkim chęć upiększenia go, bo to taki wyjątkowy i utalentowany młody człowiek. Zdobył sławę na skalę planetarną, bo jego talent znalazł fanów na wszystkich kontynentach. Naprawdę mam nadzieję, że uda mu się sprostać wszystkim przeciwnościom. Życzę mu tego z całego serca, ponieważ mam bardzo serdeczną i ciepłą i szczerą relację z Dimaszem. Warto wspomnieć, że Lilia jest autorką tekstów innych utworów Dimasza, takich jak Passione, Ulisse i Ti amo così. Wszystkie są napisane w języku włoskim. Na pytanie redakcji Media World, dlaczego właśnie włoski, Lilia odpowiedziała: przede wszystkim język włoski jest z definicji językiem muzyki. Językiem, który daje piosenkarzowi maksymalne możliwości otwarcia się. To najlepszy język do śpiewania. Nie bez powodu sztuka operowa narodziła się we Włoszech, a włoski jest międzynarodowym językiem muzycznym. Kolejne wykonanie Olimpico miało miejsce w Soczi podczas festiwalu Nowa Fala 24 sierpnia 2019 roku. Występ na tak prestiżowym festiwalu jak New Wave zwiększył międzynarodowe uznanie Dimasza i przyciągnął uwagę nowych fanów z różnych części świata.

Tekst piosenki to prawdziwy motywator do działania i do dążenia do swoich celów. Popycha do przekraczania własnych granic i niepoddawania się w obliczu wyzwań. Fani Dimasza Kudaibergena mają wiele pozytywnych opinii na temat Olimpico. Są zachwyceni energetycznym charakterem utworu oraz emocjonalnym zaangażowaniem artysty. Doceniają, jak potrafi przekazać głębokie emocje i inspiracje poprzez swoją muzykę. W wypowiedziach możemy usłyszeć: ta piosenka motywuje mnie do bycia lepszym. Czuję, że mogę osiągnąć wszystko, gdy jej słucham. Mam ciarki na całym ciele. Czuję moc do działania. W polskiej wersji językowej tekst brzmi naprawdę inspirująco i motywująco. Każdy kamień i każdy kwiat. Nasza ziemia jest stworzona do miłości. Jesteśmy jej dziećmi, poeci i bohaterowie. Życie się zaczyna i trwa. I nie zatrzyma się. Jesteś silny, wiesz? Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód. Bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz wszystko osiągnąć, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód. Z całych sił. Tak, potrafisz. Przemierzaj świat, nawet jeśli czasami sprawia, że płaczesz. Tylko miłość jest odpowiedzią na to, dlaczego. Dusza jest powodem. Nie opuści cię. Jesteś silny, wiesz. Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź naprzód. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód. Bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz osiągnąć wszystko, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód. Z całych sił. Tak, potrafisz. Kolejna wersja piosenki pochodzi z Digital Show. Był to wirtualny koncert, który odbył się 16 stycznia 2021 roku. Transmisja online umożliwiła DIRS z całego świata uczestnictwo w tym wydarzeniu bez konieczności wychodzenia z domu. Posłuchajmy.

Piosenka Olimpico to manifest determinacji i dążenia do doskonałości. Celebruje triumf ducha rywalizacji. Przekaz utworu doskonale wpisał się w klimat kolejnego wydarzenia, 45. edycji zawodów World Skills, które odbyły się w dniach 22-27 sierpnia 2019 roku w Kazaniu, stolicy Republiki Tartastanu w Rosji. World Skills to największe na świecie wydarzenie gromadzące młodych specjalistów z różnych branż, aby rywalizowali w rozmaitych dyscyplinach technicznych i rzemieślniczych. Zawody te, znane również jako Igrzyska Umiejętności, mają na celu podnoszenie prestiżu zawodów technicznych i zachęcanie młodych ludzi do rozwijania swoich talentów w tych dziedzinach. Każda edycja World Skills przyciąga tysiące uczestników, ekspertów, trenerów oraz przedstawicieli przemysłu i edukacji z całego świata. W zawodach w Kazaniu wzięło udział ponad 1300 uczestników z 63 krajów i regionów. Rywalizowano w 56 konkurencjach, obejmujących szeroki zakres umiejętności od technologii informacyjnych przez rzemiosło aż po usługi i przemysł. Uczestnicy mierzyli się w takich dziedzinach jak robotyka, mechatronika, florystyka, gotowanie, stolarka, fryzjerstwo, mechanika samochodowa i wiele innych. Każda z tych dyscyplin wymagała nie tylko umiejętności technicznych, ale także kreatywności, precyzji i umiejętności pracy w zespole. Podczas zawodów odbywały się również imprezy towarzyszące, takie jak warsztaty, seminaria i prezentacje, które miały na celu zainspirowanie młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności w różnych dziedzinach. Warsztaty te były prowadzone przez ekspertów z różnych branż i obejmowały praktyczne sesje, w których uczestnicy mogli zdobyć nowe umiejętności i wiedzę. Posłuchajmy teraz wykonania Olimpico właśnie z tego wydarzenia. Utwór ten z jego potężnym przesłaniem i energią idealnie oddaje ducha rywalizacji i dążenia do doskonałości, które są fundamentem zawodów World Skills.

Dimash Kudaibergen jest artystą, który na scenie tworzy magię. Jego wykonania na żywo są pełne pasji, profesjonalizmu i emocji, które przenoszą słuchaczy w świat muzyki, gdzie każdy dźwięk jest starannie dopracowany. Usłyszeć Olimpico na żywo to doświadczenie, które na długo pozostaje w pamięci i sercu. Jeśli szukasz muzyki, która nie tylko dostarcza przyjemności z słuchania, ale również inspiruje do działania i dodaje sił, Olimpico jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Pozwól, aby Dimash Kudaibergen zabrał Cię w podróż pełną emocji. Włącz Olimpico i doświadcz magii, która kryje się w każdym dźwięku tej niezwykłej piosenki. Na koniec wysłuchajmy wykonania z koncertu w Astanie 26 czerwca 2019 roku, który rozpoczynał trasę koncertową Arnau. Koncert ten był ważnym krokiem w międzynarodowej karierze Dimasha.

0: przy dobrej muzyce czas płynie nieubłaganie. Nasze dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki dobiegło końca. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin o północy, następnie w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji o stałych godzinach programowych. A za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 21, zapraszam na nową, niezwykłą historię jednej piosenki. Audycję przygotowała Sylwia Anioł i Barbara Kendys. Wydała Barbara Kendys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Żegna się z Państwem prowadząca Sylwia Anioł. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia одной песни.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie.

Sizin

0: Gość Radia Dimash.
1: Gość Radia Dimash.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy Radia Dimash i zapraszam do wysłuchania audycji Goście Radia Dimash. Przypomnę, że bohaterami tych audycji są Kazachstańczycy lub Polacy, których działalność związana jest z Kazachstanem. Dzisiaj gościmy w studio pana doktora Maksima Ponomarenko. Witam pana serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Pozwolę sobie przedstawić słuchaczom pana. Ja wiem, że pan o tych swoich różnych zakresach działalności opowie słuchaczom. Niemniej jednak ja na początku chciałabym przeczytać kilka informacji z biogramu, który pan pozwolił, że tak przysłał mi. I no, ja powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem pana dokonań i naukowych, i w ogóle wszelkich pana dokonań. Pan Maksim Ponomarenko, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, wykładowca i aktywista zaangażowany w promocję kultury Kazachstanu w Polsce. Pana działalność obejmuje zarówno aspekty naukowe, jak i organizację wydarzeń kulturalnych mających na celu promowanie wymiany międzykulturowej. Jest pan absolwentem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Abaya w Almaty, gdzie w 2014 roku ukończył pan studia licencjackie, a w 2016 roku studia magisterskie pedagogiczne z zakresu filologii rosyjskiej. Od 2016 roku pan Maksim mieszka w Polsce. W latach 2016-2021 studiował pan w Akademii Pomorskiej w Słupsku w Katedrze Filologii Polskiej, gdzie w 2021 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa. I w 2021-2024, w tych latach pracował pan w Instytucie Filologii Słupskiej Uczelni. I teraz bardzo ważna część pana działalności. W latach 2019-2024 kierował pan działalnością Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaya w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Ja powiem, że pozwoliłam sobie przeczytać, to jeszcze nie cały biogram, my do tego wrócimy, będziemy opowiadali o tych pana działaniach, tylko zatrzymałam celowo całą tą naszą jakby przedstawienie pana na informacji, że prowadził pan Instytut Abaya, ponieważ tam właśnie poprzez Instytut Abaya właściwie zapoznaliśmy się, bo ja zaczęłam śledzić działalność Instytutu Abaya jako instytutu związanego z kulturą Kazachstanu i się okazało właśnie, że no, w Słupsku, niedaleko Gdańska, także powiem, że jestem też pod wielkim wrażeniem. Proszę mi powiedzieć, skąd wybór Polski na swoją działalność naukową i zawodową? I oczywiście pytanie, czy ma pan polskich przodków, bo to na pewno będzie interesowało naszych słuchaczy.
3: Cóż, dziękuję za przedstawienie mnie. I tak, mam polskich przodków, mam polskie pochodzenie. No i co mogę powiedzieć właśnie o tym, dlaczego...
2: Wybór
3: tutaj,
2: polski.
3: Dlaczego tak, dlaczego tutaj jestem? Jeszcze... No jakieś 10 lat temu nawet bym nie pomyślał, że będę tutaj mieszkał, że będę tutaj nawet studiował. Studiowałem na Uniwersytecie imienia Abaya, to moje alma mater. No i właśnie mieliśmy jechać na staż naukowy. To był taki obowiązkowy staż naukowy, zagraniczny i były rozważane różne opcje, Moskwa albo Biszkek, ale nikt nie mówił o Polsce wtedy. Wtedy Uniwersytet Abaya miał porozumienie podpisane tylko z Olsztynem, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, ale że tam pojedziemy, to nikt nawet o tym nie mówił. Więc kiedy moja pani promotor, pani profesor Saule Abiszewa powiedziała mi, że jednak jedziemy do Polski, ja się bardzo zdziwiłem. A okazało się, że ona chciała jechać do takiego małego miasteczka Słupska. Na początek ja nawet nie mogłem zapamiętać tej nazwy. No, a jakie to miasto? Jakie to miasto? Pytałem za każdym razem. No, do Słupska pojedziemy, mówi. Wtedy jeszcze nie miał Kazachstan podpisanych tych umów bilateralnych o współpracy i ona chciała właśnie
2: zapoczątkować
3: tak. Działalność ze Słupskiem, dlatego że ona kiedyś pojechała tam na konferencję. W Słupsku co 2 lata odbywa się taka konferencja Wschód-Zachód, dialog języków i kultur, bardzo, bardzo piękna nazwa, międzynarodowa konferencja naukowa. Zapoczątkowała tą konferencję moja druga promotorka już z Uniwersytetu Pomorskiego, profesor Galina Nefagina.
2: To miałam okazję poznać, bo była w ubiegłym roku.
3: Tak, tak, tak. I więc one się poznały na tej konferencji, jak moja pierwsza promotorka przyjechała do mojej przyszłej drugiej promotorki w 2012 roku. I no, muszę powiedzieć, że Słupsk się spodobał. W ogóle ta bliskość morza, takie piękne okolice i ona była naprawdę, naprawdę pod wrażeniem i pomyślała, że może można właśnie jakąś współpracę zapoczątkować, tak, podpisać umowę. No i właśnie Galina Lwowna była bardzo chętna i powiedziała, że możemy przyjechać. I pojechaliśmy na ten staż naukowy.
2: A ile osób wyjechało za umowę?
3: 22 osoby, tak. Studenci i jeszcze profesor Abiszewa z nami pojechała. My byliśmy pierwsi właśnie w Słupsku, pierwszymi studentami. Ja byłem wśród tych studentów i to był taki staż naukowy 2-tygodniowy. Więc jak już przyjechaliśmy, no ja też byłem pod wrażeniem, dlatego że no, to było takie małe miasteczko, ale no, wszystko co potrzebne jest dla życia tam było. W tym mieście.
2: Taki klimat specyficzny.
3: Tak, klimat niesamowity, naprawdę. I podpisaliśmy to porozumienie o współpracy i wtedy już zaczęły potem przyjeżdżać kolejne grupy. I właśnie my pojechaliśmy w kwietniu na ten staż 2-tygodniowy i jak wróciliśmy już, ja myślałem, że to była taka jednorazowa akcja, że to jest niesamowite, że trafiłem do Europy po raz pierwszy w życiu, do Polski. Miałem tyle wrażeń, ale no, było dobrze, ale minęło i raczej już tam nie wrócę. Tak, ale jakże się myliłem, naprawdę. Ponieważ potem dostałem w sierpniu bodajże telefon od mojej promotorki, profesora Biszewej, z pytaniem, czy nie chcę pojechać na cały semestr w ramach wymiany semestralnej właśnie według tego świeżo podpisanego porozumienia, umowy. I właśnie, no, powiedziałem, tak, chcę, czemu nie, czemu nie?
2: A to wyróżnienie tylko tak. Pana spotkało, czy jeszcze jakieś osoby?
3: Jeszcze, tak, jeszcze 3 osoby z studiów drugiego stopnia i jeszcze spora grupa pojechała z licencjatu. Też także znowu była duża grupa, już drugi raz.
2: Swojaków.
3: Tak, no i jak ja powiedziałem, tak chcę, to ona, promotorka do mnie mówi, no i bardzo dobrze, bo już wpisałam pana na listę jako pierwszego i odmowy nie przyjmuję. No, także to już było tak jakby dla mnie i potem jeszcze no nieraz jakby przekonam się, że to było jakby gdzieś może z góry zaplanowane. Ta moja przeprowadzka, te moje studia w Polsce, przyjechaliśmy właśnie w 2015 roku, we wrześniu, I mieliśmy taki kurs języka polskiego, no ponieważ...
2: Wcześniej pan nie wcześniej, mówił po polsku?
3: Wcześniej nie. Przed 2015 rokiem nie mówiłem po polsku, chociaż wiedziałem, że mam polskich przodków, no ale nigdy...
2: Nie było możliwości warunków.
3: Tak, nie żeby... było możliwości warunków, żeby się tego języka nauczyć, a jak przyjechałem do Polski, no jakoś jakbym się poczuł tak w swoim środowisku, takim przyjaznym, takim no jakby to było naturalnie, jakby takie... Moje miejsce na ziemi. I jak jeszcze po tym stażu dwutygodniowym wróciłem i wykładowcy zaczęli mnie pytać, no jak było w Polsce, to ja mówię po polsku, bardzo dobrze. No. I oni mówią, o, już się nauczył. Tak. No, a potem jak pojechaliśmy na ten, na wymianę już na cały semestr, to tam mieliśmy taki kurs dwutygodniowy już z nauczycielką języka polskiego. No i właśnie na tym kursie takie rzeczy miały miejsce, że naprawdę nie wiem, jak to traktować, no ale zaraz opowiem. Więc,
2: zaintrygował pan tak, na pewno i tak. Mnie, i słuchaczy.
3: Więc tak, no jak na taki kurs przystało, no jakie tam mogą być tematy? Takie poranne jakieś tam zajęcia, albo nie wiem, coś tam o piórnikach, o myciu zębów, takie proste rzeczy przydatne tam gdzieś na studiach czy w akademiku. I potem ona podchodziła, nasza pani nauczycielka, po kolei do każdego i pytała, a my mieliśmy odpowiadać. Ona z nami nie mówiła w ogóle po rosyjsku, ani po kazachsku, tylko po polsku. Taka bardzo dobra metoda. Właśnie i ona podchodzi do każdego po kolei i pyta tam na przykład, jakiego koloru jest ten piórnik, czy tam, czy masz długopis, coś tam w tym rodzaju, tam o której myjesz zęby. No, moja kolej i pada pytanie, proszę sobie wyobrazić, czy będzie pan jutro szukał żony? No przyznam szczerze, zamurowało mnie. No bo jak to jest możliwe? No dlaczego w ogóle tego nie było w programie wcześniej?
2: Nawet słownictwa.
3: Nie było nawet słownictwa, ale jakby to było przeznaczone do mnie pytanie, czyli jakby jakiś komunikat taki, no nie wiem.
2: Że trzeba się zastanowić nad przyszłością.
3: Tak, nad przyszłością. Taki komunikat od wszechświata, taka wiadomość być może. No i właśnie ja odpowiadam zdziwiony, że no nie, nie będę. No, ale znowu się myliłem. Tak samo jak przy tym stażu, że myślałem, że nie wrócę już, a pojechałem za jakieś pół roku, pojechałem na wymianę semestralną. No i rzeczywiście po zakończeniu tego kursu, 3 tygodnie po zakończeniu tego kursu, nagle się okazuje, że brakuje nam punktów ECTS-u i jeszcze jeden przedmiot jest potrzebny. Jeszcze musimy tam uczęszczać na jakieś zajęcia. Więc długo wybieramy, się zastanawiamy i wtedy nasza taka pani kurator, znaczy nie kurator, no taka osoba, która się nami zajmowała, opiekun, ona mówi, o, jest taki bardzo dobry przedmiot, nasza pani dziekan prowadzi, profesor Girczyńska, przekład artystyczny. No, ja mówię, o, to lubię. Jako już literaturoznawca tak. Przyszły. Tak, to akurat do mnie pasowało. Ja mówię, idę. Tak. Więc potem przychodzimy po raz pierwszy i tam siedzi już ta polska grupa polskich studentów, właściwie studentek. Tam, no, chłopaki na filologii to rzadkość, w Polsce również, więc i tam siedzi taka wśród nich, taka dziewczyna, taka, no, gdzieś tam w swoim świecie, taka nieobecna trochę. I ja właśnie patrzę i no i coś piknęło. We mnie, tak, piknęło, coś się zaczęło dziać. Nawet nie wiem, jak to wyjaśnić tak do końca, no ale już potem nie mogłem o niej zapomnieć. Jak już zobaczyłem, to już to już wiedziałem, że ona mnie interesuje.
0: Trzeba będzie studiować, tak, w Polsce?
3: No może nie od razu, ale no właśnie to było takie dziwne, bo no nie planowałem, a potem mi się przypomniało to pytanie z tego kursu języka polskiego. Tak, że właśnie, czy będzie pan jutro szukał żony? I potem to spotkanie, takie zupełnie niespodziewane. I ja w ogóle, no, sobie myślę, nie, no, jak to jest możliwe? No i potem zapytałem takiej naszej opiekunki, taka była opiekunka wśród studentów też, która się opiekowała naszą grupą kazachską. Jak ona się nazywa, ta dziewczyna? Tak, jak można do niej napisać? No bo
2: a to jeszcze
3: zagadać...
2: z Kazachstanu? I już jak pan wrócił do Kazachstanu?
3: Nie. Jak byliśmy, tak, na tej wymianie semestralnej. No bo podejść i zagadać to...
2: Nie było śmiałości.
3: Więc napisałem do niej na Facebooku i się odezwała, a potem, no potem jakoś właśnie nabrałem tej śmiałości i po dwóch bodajże tygodniach już zdecydowałem, że podejdę i zaproszę na spacer. No i właśnie tak to się zaczęło. No i już po dwóch miesiącach, czyli tak już na koniec listopada, już, no jak to się mówi, chodziliśmy ze sobą. Tak. I
2: domyślam się, że to był ten przełomowy moment, który zdecydował o tym, że gdzieś plany w kierunku Polski się pojawiły.
3: Przełomowy moment był... No może już w tej chwili, ale troszeczkę później też. To był jeszcze taki moment ciekawy, że akurat w listopadzie dowiedziałem się wtedy, że dostałem stypendium, otrzymałem stypendium Nursultana Nazarbajewa, takie prestiżowe stypendium i trafiłem do grona 10 najlepszych magistrantów Kazachstanu 2015 roku. Tak, dzwoni moja pani promotor z Kazachstanu, mówi dawaj, pisz przemówienie, jedziesz do Astany, będzie pan prezydent wręczał stypendium osobiście. Ja kolejny raz jestem w szoku. No naprawdę ten 2015 rok już będzie 10 lat w tym,
2: tak,
3: roku. Tak,
2: taki bogaty w takie ważne wydarzenia.
3: Tak, tak, tak. No i zacząłem pracować nad tym przemówieniem i właśnie potem mówię Kindze, to jest właśnie ta moja już obecna żona, tak. Mówię, że muszę wyjechać, ale szybko wracam, bo to było wręczenie tam przez 3 dni, czyli musiałem jakby no, na tydzień pojechać,
2: tak.
3: Jakby przerwać tą wymianę semestralną, ale potem wrócić. No i ona mówi, no to wracaj szybko, bo ja będę tęsknić. Po 2 miesiącach już, no już jakby wiedzieliśmy, że jesteśmy sobie przeznaczeni. I potem właśnie jak przyjechałem do Astany na wręczenie tego stypendium, to było na Uniwersytecie imienia Gumilowa Euroazjatyckim. Okazało się, że jednak nie pan prezydent będzie, tylko minister nauki będzie wręczał. Właśnie zaprosili nas na takie spotkanie z panem ministrem i on nas pytał o nasze zainteresowania. Ja oczywiście powiedziałem, że lubię poezję, literaturę, że sam piszę wiersze. No i on poprosił, żebym coś przeczytał, a ja właśnie napisałem wtedy no do Kingi taki wierszyk i przeczytałem. No i ja mówię, a to jest do mojej dziewczyny, która czeka w Polsce. No to on się zdziwił. Także no niesamowity rok.
2: Ale to jest naprawdę tak cudna historia, że po prostu słucha się tego naprawdę, powiem nawet ze wzruszeniem. Ja w ogóle nawet nie myślałam, że pan będzie taką historię piękną nam opowie. Ja myślałam, że my się skupimy, ale to jest, no niespodziankę zrobił pan słuchaczom niesamowitą.
3: A ja jeszcze jedno mogę powiedzieć. Jeszcze niespodzianka była na samym początku, bo jak wspomniałem, przyjechałem po raz pierwszy do Polski w kwietniu 2015 roku. Po raz pierwszy przekroczyłem granicę polską i mam w paszporcie nawet dowód na to rzeczowy, pieczątkę, tak. 13 kwietnia 2015 roku. I proszę sobie wyobrazić, że to są urodziny mojej żony.
2: Niesamowite.
3: No taki jest bieg okoliczności. No ja nie wiem,
2: A to jest jeszcze w ogóle blisko koło święta, kazachskiego święta zakochanych, bo Bajan Sulu, nie pamiętam dokładnie, 15 kwietnia to też
3: tak,
2: jest?
3: Tak, 15
2: kwietnia. To jest prawie, że brakowało niewiele do tego, żeby właściwie w okolicach święta, tak, kazachskiego święta zakochanych.
3: No właśnie.
2: No to jest, ktoś tam czuwa naprawdę, jest to niesamowita historia, niesamowita,
3: no,
2: absolutnie.
3: Tak, i potem jeszcze to pytanie na kursie polskiego, czy będę jutro szukał żony, no odpowiedziałem, że nie, ale jednak znalazłem. I potem w styczniu, jak mieliśmy już wyjeżdżać, no bo semestr się skończył, trzeba wracać do domu, to ja stwierdziłem, że no nie mogę tak po prostu wyjechać, bo ja mam poważne zamiary i zdecydowałem się oświadczyć w obecności przyszłej teściowej na uroczystej kolacji u niej w domu, więc przyszedłem 10 dni przed wyjazdem, jeszcze jako student wymiany semestralnej, kupiłem obrączkę, no i stanąłem na jedno kolano. Jak to, nie wiedziałem, jak to się robi, ale wyszło pięknie, tak. I ona oczywiście powiedziała tak i już wiedziałem, że teraz moje życie potoczy się całkiem
2: inaczej niż człowiek planował.
3: Tak, a ja tego nie planowałem.
2: Tak.
3: No ale właśnie.
2: Czyli po tych oświadczynach dopiero pan rozpoczął studia doktoranckie jakby, czyli wraca pan do Polski później?
3: Tak. I właśnie wtedy miałem wrócić, żeby skończyć studia magisterskie w Kazachstanie, obronić pracę magisterską. I obroniłem tam u tej mojej pani profesor Abiszewej, Saule Abiszewej. I potem planowałem studia doktoranckie, bo ja tak jakby pędzę, licencjat, potem magisterka, potem studia doktoranckie.
2: Tak.
3: I wiedziałem, że teraz już na pewno chcę studiować w Polsce i chcę zamieszkać z moją narzeczoną. Tak, bo nie mogę jej na długo zostawić i nie chcę nawet. Nie, że nie mogę, tylko nie chcę. Także planowałem już przeprowadzkę do Polski i na obronę właśnie w czerwcu, to już był rok 2016, przyjechała ta moja druga pani promotor, pani profesor Galina Nefagina przyjechała. Ona wtedy w delegacji z przyszłym rektorem Uniwersytetu Pomorskiego, wtedy rektorem elektem, profesorem Zbigniewem Osadowskim. Ona przyjechała właśnie i między innymi była obecna na mojej obronie. I wtedy jakby zobaczyła może, że się nadaje.
2: Na te studia doktoranckie.
3: Na studia doktoranckie, tak. I że ona, będzie moją promotorką i ja do dzisiaj jestem bardzo wdzięczny pani profesor Nefaginie, że ona mi pomagała w ogóle i w załatwieniu tych formalności. Tak, bo ja jeszcze
2: duży problem.
3: I otrzymanie wizy i potem tutaj na miejscu. Tak, no i moja narzeczona mi też pomagała, ale pani profesor Nefagina też jakieś tam książki pomagała mi załatwić do napisania tego doktoratu. No i w ogóle jakby ona się opiekowała mną, no, jak druga mama.
2: Ojej,
3: i potem na obronie po 5 latach, jak już ten doktorat napisałem i obroniłem, no ona płakała.
2: Nie, no to jest niesamowita to jest... więź, prawda? To jest tak. Niesamowita więź. Ale to muszą się ludzie spotkać o podobnych, bym powiedziała, podobnej wrażliwości, podobnej takich zainteresowaniach i wrażliwości, bo to tak przypadkowo tacy ludzie się nie spotykają.
3: Tak,
2: naprawdę.
3: No i ja tutaj mogę powiedzieć, że mam szczęście, że takich ludzi spotykam. No i właśnie wracając jeszcze do polskich przodków, tak? Chciałem
2: to
3: też
2: bardzo
3: troszeczkę powiedzieć.
2: Ja przepraszam, że panu przerwę, tak. Ja tylko powiem, że tak doskonała znajomość polskiego, akcentu żadnego obcego. Pan mówi tak płynną polszczyzną, taką bezbłędną i taką powiedziałabym, jest to polszczyzna najwyższych lotów, bo można mówić takim prostszym językiem polskim, a pan mówi pięknym, literackim, polskim językiem. Także gratuluję. Naprawdę,
3: dziękuję.
2: Bardzo gratuluję. Cieszę się, słuchacze będą zaskoczeni. A teraz posłuchamy o przodkach.
3: Tak, właściwie może to jest zasługa przodków, tak, że tak szybko udało mi się nauczyć języka polskiego. Ja za bardzo nie wiedziałem, wiedziałem tylko, że mam po linii matki mojej, bo ona zawsze powtarzała, że dziadek, mój dziadek, że on był Polakiem. Ja dziadka swojego pamiętam słabo, miałem 4 lata, jak on zmarł, ale pamiętam, że u niego nad łóżkiem wisiał krzyż katolicki. Potem też on zapraszał do siebie księdza, pamiętam, polskiego księdza. Moja mama musiała szukać, znaczy katolickiego
2: tak,
3: księdza.
2: Tak, tak.
3: Tak. Czyli on był takim Polakiem praktykującym. I w ogóle z tym moim dziadkiem to jest na tyle ciekawa historia, że on został adoptowany przed 1917 rokiem. On urodził się w 1916 przed rewolucją właśnie październikową. I nie wiem dokładnie, co tam się stało, tylko
2: czyli jego los, rodzice tam gdzieś nie
3: wiem, że
2: nieznany
3: jego
2: jest.
3: Mama zginęła w katastrofie pociągu i potem właśnie musiała jego adoptować jej siostra Maria. Ona była Polką i ona była jakby miała męża Litwina. Mhm. I oni adoptowali mojego dziadka, a mój dziadek nazywał się Walenty Rydzewski. Tak, ale po adoptowaniu, zmienili potem, zmienili jemu imię i nazwisko i został Walerii Dochniewiczus.
2: A, rozumiem, tak, rozumiem, no tak.
3: Tak, no i potem już w Związku Radzieckim to już tam nikt nie pisał, że tam jest Polakiem, po prostu wpisywali pochodzenie rosyjskie i takie imiona, takie
2: już
3: typowo
2: takie
3: rosyjskie były, tak. Ale on urodził się jako Walenty Rydzewski.
2: No to typowe polskie.
3: Tak.
2: Ta końcówka ski to jest polskie
3: tak,
2: nazwisko.
3: Tak. No i też od cioci mojej wiem, że to podobno miał być jakiś ród szlachecki. No tego nie wiem, nie mam na to dowodów, przyznam szczerze, ale no wiem, że przodków polskich mam.
2: No, to by wiele tłumaczyło, w genach przekazana umiejętność. Zresztą to, że pan również mówi, jakby językoznawcą jest, czyli jakby cała działalność naukowa związana z językami i że ten język polski taki jest doskonały, to ja mówię niewykluczone, że jest to spowodowane właśnie sprawą pochodzenia.
3: No tak, i dużo rozmawiam po polsku i nawet mam taką radę dla osób, którzy którzy uczą się języka polskiego albo w ogóle jakiegokolwiek języka, jeżeli chcemy dobrze mówić, dobrze się nauczyć tego języka, to musimy mówić jak najwięcej. Najlepiej
2: taki mówić... żywy język, prawda?
3: Tak, taki żywy język. Można mówić oczywiście stojąc przed lustrem, a najlepiej rozmawiać z kimś i w ogóle nie bać się, czy tam, że zrobię błąd, czy coś tam. Mówić jak najwięcej. I ten akcent, jak się pojawia, to może być dlatego, że właśnie mówimy częściej, na przykład tego dnia, tak, mówimy częściej w tym swoim ojczystym na przykład języku, niż w języku, którego się uczymy. I dlatego pojawia się akcent. A jeżeli będziemy mówić cały czas tym językiem...
2: Polski na przykład.
3: Tak, na przykład polskim, to ten akcent, on powoli zanika już, tak. Tylko, że wiem, że różne bywają sytuacje, tak na przykład jak ktoś w domu mówi, to zależy też od tych sytuacji językowych, tak, gdzie i jakiego języka używamy.
2: I z jaką, jaki język przeważa jaki, w naszej
3: tak,
2: rozmowie.
3: Tak, jaki język przeważa, tak. Dokładnie.
2: No to jest też ciekawe, bo do mnie dzwoni co jakiś czas znajomy z Kazachstanu, może będzie słuchał, ale nie będę mówiła nazwiska, na pewno będzie słuchał tej naszej rozmowy i mówi, że zna język polski i dzwoni do mnie, ponieważ tam tylko po kazachsku rozmawia i mówi, ja muszę od czasu do czasu mieć rozmowę w języku polskim. I zaczynamy rozmowę i nie zawsze to jest od razu tak poprawnie i potem rozmawiamy, a długie rozmowy prowadzimy, to tak już pod koniec rozmowy to zaczyna być całkowicie taki poprawny język polski. Więc ma pan absolutnie, ja się zgadzam, potwierdzam, że jeśli się więcej używa, to jest jakby ten akcent się pojawia taki właściwszy.
3: Tak.
2: Ciekawe historie pan to opowiada, naprawdę. A jeszcze chciałabym zapytać, bo pan opowiadał o studiach doktoranckich. Pan miał zajęcia z polskimi studentami, czy w Słupsku w ogóle?
3: Jak byłem na studiach doktoranckich? Tak, z polskimi studentami. To była polska grupa, Katedra Filologii Polskiej i te zajęcia były w języku polskim. Tak, na początku oczywiście pomagała mi żona, gdzieś tam coś przetłumaczyć, bo ja na przykład w przypadku takich przedmiotów literaturoznawczych, to ja tam miałem dużo do powiedzenia zawsze, a że nie mogłem tego jeszcze jakby po polsku przekazać,
2: dobrze,
3: tak. Tak, to ona mi pomagała, tłumaczyła, za co jej jestem bardzo wdzięczny do dnia dzisiejszego. I no bo ja miałem takie podejście jakby troszkę filozoficzne. Nawet w Kazachstanie na studiach licencjackich wykładowcy na mnie mówili filozof. Tak. I ja właśnie musiałem dużo właśnie takich miałem wrażeń z tego, co pani profesor opowiadała i musiałem się z tym podzielić. I ona mi tłumaczyła na polski, a później już na ostatnim roku ja już potrafiłem sam napisać i nawet później już moja żona mówiła, że ty piszesz jak Polak. Ja bym właśnie nie powiedziała, że to nie Polak napisał. Bym się
2: ale
3: nie zorientowała.
2: Ale to jest właśnie ciekawa sprawa, bo nawet ja mówię, że nigdy, gdybym nie wiedziała i nie znała i spotkała przypadkiem pana, w życiu bym nie pomyślała, że z tego naszego kochanego Kazachstanu pan pochodzi. Tak. Więc ja chciałam powiedzieć tak, ja sobie tu troszkę jeszcze wynotowałam, bo pan taką dość ciekawą działalność naukową prowadził. 10 publikacji naukowych pan napisał, w tym czasopism punktowanych. Ja nawet sobie musiałam przeczytać, bo szczerze powiedziawszy, ja takiej działalności naukowej nie prowadziłam i jakby sprawdzałam tę punktację dorobku naukowego. Ona jest jakby ogólna, czy tylko w Polsce? W polskich czasopismach jest to punktowane. Jakby w sensie ranking jest ustalany takiego naukowca.
3: No tak, tak jak to działa w Polsce, To na przykład w Kazachstanie to działa inaczej. Znaczy tam są inne kryteria. Tam na przykład liczy się skopus, tak, jakieś indeksacja w takich bazach prestiżowych.
2: Czyli tylko Polska ma tę punktację.
3: No taką
2: typową.
3: Listę ministerialną. Tak. Tak.
2: Ja to sobie nawet pozwoliłam prześledzić, jakby, bo chciałam się jakby przygotować, ale to powiem szczerze, że wrażenie to niesamowite robi, ponieważ w Polsce, w Kazachstanie, w Ukrainie, Białorusi i w Austrii artykuły się ukazały. Pana artykuły. I wszystkie one dotyczą jakby literaturoznawstwa. A ja coś bliżej pan by o tym powiedział, o tym naukowym swoim dorobku.
3: No, dotyczą przede wszystkim takich tematów też powiązanych z filozofią. Ja zawsze chciałem jakby powiązać literaturę z filozofią i moja nawet praca, pierwsza praca licencjacka, ona tak się nazywała właśnie, literatura i filozofia i jakby no takie ścieżki przenikania się, tak? Jak to można powiązać? Chociaż przyznam szczerze, że promotorzy nie byli zachwyceni na
2: bo
3: początku.
2: Bo to trochę wykraczało poza ich, myślę, że poza ich jakby specjalizację, prawda? Bo tutaj musi być już taki, nawet nie wiem, czy nie dwóch promotorów powinno być do takich obron, do obrony takiej.
3: No ale potem się przekonali.
2: Że, tak, to jest, że to interesujące. Jest,
3: tak. I już potem w pracy magisterskiej pisałem dużo o symbolach, na przykład, tak, symbole w literaturze. No, koncentrowałem się głównie na literaturze rosyjskiej, początek XX wieku i tam też później rozszerzyłem cały XX wiek, ale to była literatura rosyjska głównie, a potem już jak przyjechałem do Polski, właśnie zacząłem czytać, interesować się literaturą polską, czytać po polsku już jakby w oryginale i porównywać, też taki ciekawy aspekt porównywania literatury polskiej i rosyjskiej. Na przykład miałem taki artykuł o porównywaniu wiersza Norwida i Krzyż i dziecko i wiersza Lermontowa Parus. Tak, i naprawdę można odnaleźć wiele takich
2: wspólnych elementów.
3: Tak, elementów. No, jak się okazuje, też no, takich podobnych, jakby takie podejście, no, swoja filozofia jest u Lermontowa i u Norwida, także...
2: A gdzieś one się tam krzyżują, zazębiają podobne...
3: Tak, tylko że u Norwida to może być takie bardziej takie religijne elementy, u Lermontowa bardziej takie filozoficzne, jakby tam coś z podświadomości, tak? To morze na przykład, to jest takie morze podświadomości, jakby to, co jest tam w głębi, to jest ta ludzka podświadomość, tak? I właśnie on wypływa w morze, czyli jakby to jest taka droga życiowa. I u Norwida w tym wierszu Krzyż i dziecko, to też oni płyną i dziecko się obawia, że może się rozbić ta łódź, ale ten dorosły człowiek mówi, nie, to tak się nie stanie. To tam jest taki krzyż jakby widnieje, czyli to jest to wszystko. Właśnie nie, to jest tutaj na takim poziomie podświadomości, poziomie jakby wewnętrznych naszych przekonań. Tak, to jest, no, krzyż oczywiście to jest symbol, tak? I przez takie symbole, na przykład symbolika morza, tak, symbolika krzyża, trzeba się zastanowić, o czym ta symbolika mówi nam no, jako jednostce, co my możemy z tego wywnioskować, czyli jakie mamy z tej podświadomości jakby no, takie przeczucia, czy coś w tym rodzaju, tak? Czyli tutaj akurat element religijny, tak, że nie trzeba się bać krzyża, bo krzyż on właśnie tak, no może ochronić tak. W jakimś sensie. I tak samo nie trzeba się bać u Lermontowa burzy, dlatego że burza to jest takie jakby rozwój poprzez kryzys, tak, że burza to znaczy, że coś się dzieje, a w życiu o to chodzi, żeby coś się działo. Wszyscy szukają sensu, tak jak jest sens życia, filozofowie w różnych epokach szukali. Ja sobie znalazłem prostsze rozwiązanie, że w życiu chodzi o to, żeby coś się działo, czyli kiedy coś się dzieje, to znaczy, że jest życie. Czyli takim, no, trochę w takim sensie ontologicznym. Także i dlatego u Lermontowa jest ta burza, ponieważ burza, ona idzie w parze z tym spokojem. Jest burza i spokój i wtedy jest ta harmonia przeciwieństw, taka jak na przykład w filozofii Junga chociażby. I właśnie jeżeli byłby na przykład tylko spokój, to nie byłoby rozwoju, tak? A musi być właśnie ten ruch się dzieje, kiedy jest przemiana, jak zmieniają się takie stany.
2: Bardzo interesujące, naprawdę niesamowite, że o tylu aspektach pan po prostu mówi. I teraz ja już dokładnie czuję ten związek literatury z filozofią w pana wydaniu. Ja to teraz dotknęłam po prostu tego. Powiem szczerze, że ja może niezbyt chronologicznie będę mówiła, ale akurat przyszło mi w tym momencie, zastanawiałam się na temat Abaja, którego pan ceni. Dla nas on jest jakiś, nie wiem, no to jest taka kompilacja właściwie całej filozofii kazachskiej. To jest Abaj. A jeszcze pamiętam też Abaj, w czasie konferencji poświęconej Abaju, opowiadał, w jednym z takich wywiadów była mowa o Korczaku również. Też zainteresowania Korczakiem, czyli w ogóle przeogromne pan ma tutaj takie spektrum zainteresowania, jakby to jest dla mnie też no, niesamowite. Skoro ja wspomniałam o Instytucie Abaja, to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób, jakby, do kogo należy inicjatywa?
3: Inicjatywa...
2: Może powiemy, gdzie on powstał, bo ja to wszystko wiem.
3: Właściwie nazywa się Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja. I to był taki na początku projekt amatorski, taka nazwa była po prostu Gabinet Kultury i Języka Kazachskiego, później to już się przekształciło w Centrum, Centrum Abaja. A jeżeli chodzi o pomysłodawców, to tutaj przede wszystkim to jest Uniwersytet imienia Abaja, moja alma mater, i pani profesor Saule Abiszewa, moja pierwsza pani promotor. I także we współpracy ten projekt powstał z moją drugą panią promotor, panią profesor Galiną Nefaginą, czyli no dokładnie dzięki tym samym osobom, tak, dzięki którym ja tutaj znalazłem się w Polsce, w ogóle przyjechałem do Słupska, spotkałem żonę, także to wszystko też zawdzięczam moim promotorkom,
2: Czyli i tak mnie się wydaje, że ta działalność związana z Kazachstanem była, czyli taka, takie kulturalne działania podejmowane, tylko one zostały jakby instytucjonalnie, jakby takie ramy instytucjonalne one uzyskały.
3: Znaczy tak, ja powiem, od czego to się zaczęło. Jak przyjechaliśmy na wymianę, jeszcze jak ja byłem na wymianie i kiedy właśnie spotkałem moją żonę, my byliśmy wtedy drugą dopiero grupą studentów kazachskich, która przyjechała, ale na cały semestr przyjechaliśmy po raz pierwszy i to było na tyle ciekawe wydarzenie, że nawet reporter gazety Głos Pomorza przyszedł na to spotkanie na uczelni z nami. Jak myśmy przyjechali, nas zaprosiła wtedy pani dziekan i pan rektor nas zaprosił. I właśnie przyszedł reporter z Głosu Pomorza, no, zobaczyć, że
2: co się dzieje.
3: Tak, że Kazachowie przyjechali. No to było dla Słupska, to było wydarzenie, bo wcześniej nikt z Kazachstanu, z takiego odległego kraju, nie przyjeżdżał do Słupska. No tam była wymiana semestralna z Ukrainą, czyli takie jakby, no takie pobliskie kraje.
2: No bliższe nam tutaj.
3: Bliższe, tak. A że Kazachstan, że taki egzotyczny kraj, no to było naprawdę wielkie wydarzenie i właśnie pamiętam, że chcieli z nami nawet zrobić wywiad, jak nam się podoba w Polsce, coś tam pytali o Kazachstanie też. I właśnie wtedy też interes zaczął się pojawiać wśród polskich studentów, wykładowców, uczelni. A co to jest za kraj, Kazachstan, tak? Takie było wielkie zainteresowanie, że my zrobiliśmy z innymi studentami takie spotkanie kulturowe tam w Katedrze Neofilologii u nas. Chyba właśnie w tej sali, gdzie teraz jest centrum, tak. Zrobiliśmy takie spotkanie, żeby przybliżyć kulturę Kazachstanu i muszę powiedzieć, że było wielkie zainteresowanie. Frekwencja dopisała i zaczęliśmy się zastanawiać, aha, no jest takie zainteresowanie i to trzeba zrobić kolejne spotkanie. Nawet chyba oni coś, znaczy dziewczyny coś ugotowały, pamiętam.
2: Też kazachskiego?
3: Takie, tak, kazachskie danie, tak. Oni tutaj one robiły te bałursaki, kurdak, tak, ale to później też robiły. No i wtedy też no tak zrobiliśmy taki dastarchan dla wykładowców, dla studentów
2: nasi
3: polskich.
2: Nasi słuchacze wiedzą, co to słowo oznacza.
3: Tak, tak, tak. I no wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. Opowiedzieliśmy o tradycjach kazachskich. No i to zainteresowanie, ono później już tylko rosło. Czyli zaczęliśmy w 2016 roku, końcówka 16, potem w 17 już kontynuowaliśmy. No i ja już byłem jako doktorant, już mieszkałem w Polsce i przyjeżdżały kolejne grupy studentów i ja już jakby no tak stałem się jakby takim naturalnym mostem między nimi a Polską, bo oni przyjeżdżali i też jak myśmy kiedyś nic nie wiedzieli, nie znali języka, a trzeba było tam jakieś formalności załatwić, chociażby tam w ratuszu jakiś meldunek, coś tam. No i ja im starałem się pomagać. I tak to się zaczęło też, czyli po pierwsze to, że robiliśmy i później nowi studenci, którzy przyjeżdżali co semestr, robiliśmy takie spotkania kulturowe w tej katedrze, jeszcze nie w centrum i było coraz większe takie zainteresowanie. I po drugie, że ja zacząłem pomagać studentom właśnie jakby z nimi współpracować i zaczęliśmy właśnie jakby pracować nad takimi wspólnymi pomysłami. Aha, a co można zorganizować? No i już jakby zrobiłem się takim nieoficjalnym kierownikiem tej całej działalności.

0: więcej, które miały okazję studiować w Słupsku. Tak. Głównie z Uniwersytetu imienia Abaya, z mojej alma mater, ale nie tylko. Później już jakby od Uniwersytetu Abaya to się zaczęło, a później już kolejne uczelnie kazachskie zaczęły podpisywać takie umowy bilateralne.
1: I zawsze ze Słupskiem?
0: Ze Słupskiem, tak, z Uniwersytetem Pomorskim. Znaczy tak. Nie tylko ze Słupskiem, ale
1: bo jeszcze
0: wiem, że...
1: Olsztyn chyba tam.
0: Tak, Olsztyn. Olsztyn był jeszcze wcześniej, tak. A i właśnie po tym, tak, jak myśmy przyjechali, odkryliśmy Słupsk, można powiedzieć.
1: Tak,
0: tak, tak. Już inne uczelnie w Kazachstanie, w Tarazie, Aktobe, w Astanie zaczęły podpisywać z Uniwersytetem Pomorskim umowy bilateralne, i z czego ja się bardzo cieszę. Dzisiaj to już się rozszerzyło na przykład na Uzbekistan, Kirgistan, czyli jakby no, cała no Azja Centralna.
1: Tak. Niesamowite, niesamowite. Naprawdę ja powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem i ja wiem, mamy kontakt ze studentami kazachskimi, na przykład z Warszawy, z Rzeszowa, ale taka działalność, jaka jest w Słupsku, ja osobiście, ja nie spotkałam takiej działalności promocyjnej Kazachstanu. To po prostu, żeście wyczuli taką koniunkturę, wyczuliście, że jest potrzeba, że jest zainteresowanie i podjęliście się wspaniałej, fantastycznej działalności. Naprawdę.
0: Tak, zaczęliśmy po prostu jak przyjeżdżali studenci, jak ja byłem tutaj na miejscu, jakby taki rdzenny Kazachstańczyk i jeszcze przyjeżdżali wykładowcy z Uniwersytetu Abaya tutaj na takie wykłady gościnne do Katedry Neofilologii. I my wszyscy razem robiliśmy takie, organizowaliśmy takie wydarzenia. Pamiętam, że niedługo przed powstaniem, rok przed powstaniem centrum w 2018 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy naurys, no tak już na taką skalę jakby ogólno taką katedralną, no uczelnianą, nie wiem, no to byli głównie studenci filologii angielskiej, polskiej, rosyjskiej i właśnie tam studenci z Kazachstanu tańczyli, takie te piękne stroje przywieźli, te kazachskie, tradycyjne. Był Dastarchan oczywiście, ta pani profesor przyjechała z Kazachstanu też w takim stroju tradycyjnym. No to było niesamowite i przyszedł też pan rektor, pamiętam. No i już wtedy wiedzieliśmy, że będzie coś więcej, ale to się rozwijało tak cały czas naturalnie. Tak w sumie tak jak to, że się znalazłem w Polsce. Ja tego nie planowałem. Po prostu no, tak to się potoczyło, ciekawie. No i tak samo tutaj z tym centrum. Postanowiliśmy w 2018 roku, że trzeba otworzyć taki gabinet, skoro jest takie zainteresowanie. Gabinet kultury języka kazachskiego, taka pierwotna nazwa była projektowa. Później już jako centrum. Wtedy zaczęliśmy wszystko przygotowywać. Ja tam zacząłem drukować obrazy, te takie wielkie, może pani pamięta, na ścianach takie widoki Aumaty, tak, Medeu, tak. Polowanie z orłem.
1: Jest tu wszystko, właśnie te największe symbole kazachskie. Bardzo tak, piękne, tak, jak tak. Jeszcze na filmach mam to.
0: I tutaj muszę powiedzieć, że to centrum, jakby największe bogactwo tego centrum, to nie wystawa, eksponaty, książki, to jest wszystko potrzebne, cenne, ale największe bogactwo to są ludzie. Ludzie, którzy tworzyli to centrum. A tutaj naprawdę zostało zaangażowanych dużo osób z Kazachstanu. Na przykład studenci od pani profesor Saule Abiszewej przywozili książki, eksponaty, coś tam kupowali. Wykładowcy z Uniwersytetu Abaya, nawet pani prorektor profesor Aktołk Lupin Kulserijewa przykazała takie popiersie Abaya.
1: Widziałam,
0: tak. Kiedyś...

0: jej gabinecie stało to po pierwsze i ona mi przekazała, biblioteka Uniwersytetu Abaja przekazała książki bardzo cenne. Coś ja musiałem kupować sam na tą wystawę. To były też takie no, rzadko spotykane książki, na przykład taki słownik kazachsko-polski autorstwa dr Gulejhan Aktay z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: To jest to, które na Allegro pan kupił? Ostatni
0: tak,
1: egzemplarz?
0: Tak, tak, ostatni tak, egzemplarz. Tak, tak.
1: Właśnie, bo ja sama szukałam później, czy jest i niestety już nie było w sprzedaży.
0: Tak, i dużo jest takich książek o Kazachstanie, czy tłumaczeń właśnie na język polski, których już nie można znaleźć, że no na przykład, że był bardzo ograniczony nakład, albo takie stare książki, na przykład mam takie wydanie 56 roku Syn Kazachstanu, czyli Płyć Abaya Auezowa. Tak, to też już takie trochę poniszczone, ale to
1: no
0: jakby
1: cenny,
0: dodaje
1: to jest skarb
0: uroku,
1: po prostu,
0: skarb,
1: oczywiście.
0: Tak. Właśnie i wszyscy jakby no dołożyli cegiełkę tutaj, dlatego ja zawsze mówię, że największy skarb tego centrum to ludzie. Pani profesor Saule Abiszewa, jej studenci, no, którzy przyjeżdżali od 2016 roku. Ja byłem wśród tych pierwszych studentów i którzy przyjeżdżają do dzisiaj i coś jeszcze przywożą, jakieś prezenty przekazują. Pani profesor Nefagina już z Uniwersytetu Pomorskiego, która też dużo zrobiła, żeby to centrum powstało, która pomagała, coś doradzała i szykowała razem ze mną otwarcie, tak, i przyjazd, jakby szykowaliśmy się na takie wielkie otwarcie i przyjazd delegacji z Uniwersytetu Abaya. I jakby Uniwersytet Abaya był fundatorem tego centrum, została podpisana w dniu otwarcia 23 maja 2019 roku, została podpisana umowa pomiędzy rektorem Uniwersytetu Abaya i Uniwersytetem Pomorskim, rektorem Uniwersytetu Pomorskiego o utworzeniu takiego centrum. Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaya. No imienia Abaya dlatego, że Uniwersytet Abaya, a i również dlatego, że Abaj, no, to jest najsłynniejszy taki filozof, to jest no i nie tylko filozof,
1: no, jest
0: poeta,
1: muzyk i poeta,
0: kompozytor,
1: i
0: tak, po prostu, no, jak Da Vinci.
1: Dokładnie, ja tak myślę, że to jest taki po prostu, no, można powiedzieć, ojciec narodu kazachskiego.
0: Tak, i no, nie przypadkiem, tak, też wybraliśmy właśnie Abaya jako patrona, ponieważ, no, uważam, że wszystko, co robiliśmy, co ja robiłem na stanowisku koordynatora tego centrum, to właśnie jest związane z filozofią. Według tej filozofii Abaya, on mówił na przykład człowiek człowiekowi przyjacielem. I właśnie my zaczęliśmy budować te mosty przyjaźni, dialogu międzykulturowego. Zaczęło się no tak całkiem amatorsko, że aha, no może będzie jakiś gabinet, może od czasu do czasu zrobimy jakieś spotkanie, ale później już doszedł aspekt na przykład naukowy.
1: Właśnie, tak chciałam powiedzieć, że to przybrało ramy bardzo, bardzo poważne. To już nie takie spotkanie towarzyskie, a już wymiana naukowa.
0: Tak.
1: Sama byłam świadkiem w czasie jednej z tych konferencji ze spotkań. Ja po prostu w szoku byłam, ja powiem szczerze. Chodzi o rozmach tego wydarzenia. Tutaj obecni naukowcy z Kazachstanu, online spotkania z naukowcami z Kazachstanu, studenci kazachscy prezentowali. No, no dla mnie to, ja powiem szczerze, że na wielu różnych byłam uroczystościach takich związanych, ale pierwszy raz takiej rangi. Naprawdę muszę pogratulować, bo to było, jak sobie pomyślę, że w ogóle można takie coś stworzyć. Ja nie wiedziałam, na co ja jadę, ale po prostu bardzo długo to jakoś byłam w wielkim szoku i takim pozytywnym, że takie wspaniałe rzeczy robicie. Bo to już właściwie pan mówi, bo to jest działalność naukowa, ale wy jesteście takimi naukowcami entuzjastami. Dlatego jesteście nam bliscy, bo my jesteśmy też wprawdzie nie naukowcy, ale entuzjaści tego, co robimy.
0: Tak, ja myślę, że my mamy wiele
1: jakieś
0: wspólnego.
1: Jakieś takie wspólne cechy, prawda? Tak, że tak. Wprawdzie mówię, nie naukowa nasza działalność, natomiast pasjonatów, entuzjastów, to my od razu wyczujemy. To my wiemy po prostu, z kim rozmawiamy. Także to jest. No i ja chciałabym się zapytać, co dalej? Jakie plany? Co ze studentami kazachskimi? Teraz w dalszym ciągu cały czas odbywa się wymiana, oni przyjeżdżają i są jeszcze kolejne, że tak powiem, roczniki przyjeżdżają studenci.
0: Tak, tak, tak. Przyjeżdżają kolejne roczniki, przyjeżdżają studenci z innych uczelni, nie tylko z Uniwersytetu Abaya. Na początku to była, studenci przyjeżdżali tylko z katedry języka rosyjskiego w Uniwersytetu Abaya. Później to się rozszerzyło na już cały Uniwersytet Abaya, na przykład biologia, fizyka, geografia, czyli takie kierunki. Potem już zaczęli przyjeżdżać z innych miast Kazachstanu, na przykład Aktobe, Taraz, Astana. No i trzeba powiedzieć, że przyjeżdżają też studenci nie tylko w ramach wymiany semestralnej czy podwójnego dyplomu. Podwójny dyplom podpisaliśmy porozumienie i też byłem i bardzo się cieszę, byłem obecny, nie inicjatorem, ale byłem przy podpisaniu tego porozumienia, tak, już jako koordynator centrum w 2017 roku. Państwo rektorzy dwóch uczelni podpisali o podwójnym dyplomie umowę i już wtedy zaczęli przyjeżdżać studenci na podwójny dyplom, czyli studiowali jednocześnie u siebie i studiowali tutaj trzy semestry na Uniwersytecie Pomorskim i otrzymywali dyplom polski, a później jeszcze u siebie dyplom kazachski. Już 10 osób na pewno, może w tej chwili już więcej skorzystało tak z takiej opcji i już ma dyplomy polskie, dyplomy Uniwersytetu Pomorskiego. Są też one jakby uznawane za takie,
1: w Kazachstanie.
0: Tak, w Kazachstanie cieszą się
1: popularnością, czyli prestiżowe,
0: tak.
1: Są te
0: prestiżowe
1: studia.
0: Prestiżowe, tak.
1: Są te studia, jednak jakby w sensie odbycie studiów, nie wiem, w Słupsku, w ogóle w Polsce jest atrakcyjne dla kazachskich studentów.
0: Oczywiście, tak. I dlatego coraz więcej osób już myśli o tym, żeby tutaj przyjechać na takie normalne studia, czyli nie już w ramach wymiany semestralnej czy podwójnego dyplomu, chociaż wymiana i podwójny dyplom też to kwitnie do dnia dzisiejszego. Na przykład w tym semestrze wiem, że Uniwersytet Pomorski ma 20 osób, nawet ponad, tak, na podwójnym dyplomie, jeszcze do tego wymiana. I coraz więcej osób chce tutaj przyjeżdżać na studia, wybierają na przykład kierunki takie jak filologia angielska, geografia, turystyka i rekreacja.
1: A jaki język jest wykładowym w takim momencie? Muszą się nauczyć polskiego?
0: Polski.
1: Rozumiem.
0: Tak, tak.
1: To jest dodatkowy atut. To jest dodatkowy atut. Będzie im, znaczy jest im trudno, ale dodatkowym atutem jest, że muszą się nauczyć polskiego i się na pewno dobrze nauczą.
0: Lubią język polski i w ogóle im się podoba Polska. Oni tu przyjeżdżają i na przykład na Uniwersytecie Pomorskim mają o tyle dobrze, że mają takie centrum kawałek takiej przestrzeni.
1: Trochę ojczyzny?
0: Ojczyzny, tak. I zawsze jak wchodzą, mówią, tak jakbyśmy byli w Kazachstanie, u siebie, tak. No bo tak udało się taki klimat stworzyć tego miejsca, że no faktycznie ci studenci z Kazachstanu, no nawet tam się czują jak w domu, jak u siebie. Jakby nie było tych 5000 kilometrów.
1: Właśnie. A proszę mi powiedzieć, czy jakby taka współpraca z polskimi studentami, takie wzajemne, że tak powiem, stosunki dobrze się układają? Że to jest, chodzi o to, że my odwiedzamy Kazachstan i my wiemy, jak my jesteśmy traktowani zawsze z wielką taką z życzliwością, szacunkiem, z gościnnością. A jak to wygląda z drugiej strony? Jak Kazachowie odbierają Polaków? Różnie?
0: Różnie, ale to by trzeba było zapytać studentów, tak, ale ogólnie no, z ich opowieści wiem, że bardzo im się podoba w Polsce. Są w ogóle pod wrażeniem, jakie tu są miasta, tak, jaka tu jest architektura, historia, język. No, ludzie, oni jakby nie mają styczności z Polakami na co dzień, lecz no, z kolegami na przykład ze studiów w bardzo dobrych są takich relacjach, czasami nawet takich przyjacielskich, tak, potem się przyjaźnią, gdzieś tam na przykład jak wracają do siebie, to jeszcze tam piszą do siebie, tak, jakieś tam gdzieś na messengerach, później też, no, nawet pamiętam, że zrobili kiedyś wspólnie takie spotkanie kulturowe studenci polscy i kazachscy razem. Jakby to było też niesamowite doświadczenie.
1: No to świadczy o naprawdę o takich bardzo życzliwych, wzajemnych relacjach. To mnie bardzo cieszy. Ja wiem, że może być różnie, a mnie ogromnie cieszy, dlatego że my spotykamy się z taką życzliwością i bardzo chciałabym, żeby nikt się nie rozczarował Polską.
0: Nie, ja myślę, że nikt się
1: nie rozczaruje. Że nie ma obawy po prostu.
0: Tak, że nie ma obawy. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że przyjeżdżają studenci z Kazachstanu, nie tylko Kazachowie, tak jak i w moim przypadku, tak, ja zawsze mówię, że jestem Kazachstańczyk, czyli nie Kazach, chociaż na początku odbierano mnie jako Kazacha, nazywano mnie Kazachem, ja musiałem poprawiać, tak, że Kazachstan to jest wielonarodowy kraj, tak, i że jestem Kazachstańczykiem. Przyjeżdżają też studenci z kazachskiej Polonii, czyli mający polskie pochodzenie, potomkowie deportowanych do Kazachstanu Polaków, dzisiaj już wnuki. I oni przyjeżdżają tutaj, no jakby wracają do ojczyzny i uczestniczą też w różnych programach, tak, programy repatriacji i przyjeżdżają też po prostu na studia, bo chcą się uczyć języka polskiego. Już tam wcześniej u siebie w Kazachstanie uczyli się polskiego. Tak, dzięki nauczycielom kierowanym do Kazachstanu i nie tylko przez ORPEG. Właśnie z ORPEG-iem też współpracujemy.
1: A pan jeszcze tylko wyjaśni, co ten skrót oznacza?
0: Tak.
1: Dla naszych słuchaczy? ORPEG?
0: Ośrodek... No właśnie, no nie pamiętam
1: to
0: teraz.
1: Znaczy niekoniecznie dokładnie, tylko jest to ośrodek, który za zadanie ma jakby wsparcie językowe dla przyszłych studentów, to o to chodzi?
0: Wsparcie dla Polonii.
1: A, Polonii.
0: Tak, bo osób polskiego pochodzenia.
1: To ja wiem, o co chodzi, bo miałam kiedyś zaproszenie do ambasady, do konsulatu czy ambasady w Almaty i tam było spotkanie z Polonią. Mhm. I tam byli nauczyciele polscy, którzy byli oddelegowani do nauki języka polskiego dla tej diaspory polskiej. I po prostu teraz już wiem, o co chodzi, że w ramach tej wymiany oni przyjeżdżają na taki jakby kontrakt i uczą języka polskiego. Polscy nauczyciele.
0: Tak, polscy nauczyciele i ja właśnie też znam dużo takich nauczycieli i my się przyjaźnimy. Nawet na przykład pani Agnieszka Jermołowicz, nauczycielka języka polskiego, ona przez 5 lat pracowała w Kazachstanie, teraz pracuje w Brazylii, też tam wśród brazylijskiej
1: Polonii.
0: Tak, promuje język polski, uczy języka polskiego, tradycji polskich zresztą. No oni tam w Brazylii też bardzo dobrze pielęgnują te tradycje. Ja byłem pod wrażeniem, jak ona mi przysłała zdjęcia. Ona w Kazachstanie pracowała przez 5 lat i myśmy się poznali no też jakby zupełnie przypadkiem i się okazało, że ona pochodzi z Ustki. No, a to jest bliziutko, blisko
1: tak,
0: Słupska.
1: Tak, oczywiście, tak. Też tak. Nadmorska miejscowość.
0: I pracowała w Astanie przez 5 lat, czyli no jakby świat jest mały.
1: Mały, zgadza się.
0: Tak.
1: Zgadza się. A teraz ja chcę zapytać jeszcze pana na temat, jakie losy Instytutu? Co mógłby pan nam powiedzieć?
0: Ja myślę, że znaczy powiem tak, chciałbym tę działalność rozszerzyć, tak, bo to idzie, cały czas idzie w kierunku właśnie takiego poszerzenia granic. Tak, na przykład najpierw to się zaczynało od takich spotkań towarzyskich o kulturze Kazachstanu. Później był pomysł gabinetu języka polskiego. Później powstało to centrum. Były takie konferencje, pierwsze konferencje naukowe. One też wyglądały bardzo skromnie, tak kameralnie. Później już zaczęli do nas przyjeżdżać naukowcy z całej Polski, z całego Kazachstanu, czyli to już była taka konferencja znana w
1: naukowa
0: Polsce. Naukowa, tak, typowa. I mieliśmy takich stałych prelegentów, którzy przyjeżdżali do nas co roku, za co też jestem im bardzo wdzięczny. I pozdrawiam przy okazji wszystkich uczestników czytań Abaya. Łącznie odbyło się 6 takich konferencji od 2019 roku. No i właśnie za każdym razem to było takie poszerzenie granic, czyli jeszcze szerzej, jeszcze więcej. I tak samo z tym centrum Abaya, tym w ogóle z koncepcją tego centrum, ja to widzę tak, że to musi zostać jeszcze rozszerzone, czyli to mogłaby być na przykład większa sala z takim stałym dostępem, żeby to działało na co dzień, żeby ludzie mogli przychodzić, żeby coś się odbywało częściej po prostu. Przyznam szczerze, że nie wiem jeszcze, jak to zrealizować, ale
1: jakiś plan jest po
0: tak,
1: prostu.
0: Jest, tak.
1: Bo to jest bardzo ciekawe. To jest takie prawie jak muzeum, które powinno być właściwie każdego dnia otwarte, dostępne, prawda?
0: Tak.
1: I jeszcze z jakimiś tam, nie wiem, projekcjami, z tym, żeby przybliżyć, żeby było to, żeby człowiek przychodząc wiedział, że może coś, czegoś więcej się w danym momencie dowiedzieć.
0: Dokładnie.
1: Jakiś program na przykład stworzony.
0: Tak, i tutaj mamy wiele możliwości tak naprawdę. Na przykład można robić takie spotkania diaspory kazachskiej, na przykład Dni Kazachstanu, coś takiego. No, żeby też ta diaspora kazachska w Polsce, ona miała takie swoje miejsce. Czyli jakby rozszerzyć nie tylko na studentów uniwersytetu, ale na całą diasporę. Można też przy okazji pomagać ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie z tym oswojeniem się w Polsce, tak?
1: Taką adaptacją, prawda?
0: Adaptacją, tak. Można też kontynuować ten aspekt naukowy, czyli te konferencje. Tutaj naprawdę jest wiele możliwości i po prostu już w tej chwili widzę, że no, tak jak kiedyś widzieliśmy, że po tych spotkaniach kameralnych, studenckich, że jest zainteresowanie, że musi być coś więcej, musi powstać to centrum uczelniane w sali wykładowej, to teraz widzę, że no jest...
1: Że to potrzeba jeszcze więcej.
0: Tak, potrzeba jeszcze więcej.
1: Takie centrum kazachskie w zasadzie już.
0: Centrum kazachskie, tak. Taki stały ośrodek po prostu. Ja to widzę tak i to jest moje marzenie,
1: przyznam
0: szczerze.
1: A my będziemy wspierać te plany, bo to w ogóle już mi się bardzo podoba. Ja w ogóle to czuję, absolutnie czuję potrzebę, że coś takiego jest potrzebne, dlatego że my często odrobinę jakby staramy się zagospodarować taką właśnie możliwość spotkań z diasporą kazachską. Oni o nas wiedzą, zwracają się w różnych sprawach do nas. Ja już nie powiem, ale najwięcej do mnie o jakąś pomoc, o jakieś gdzieś coś pomóc i z dokumentami, z czymś. My już jako nasze stowarzyszenie, my też trochę taką działalnością się zajmujemy. No wprawdzie skromną, bo nie mamy możliwości, ale ja powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem. Będziemy was wspierać. Jeśli tylko będzie możliwe, możecie na nas liczyć.
0: Dziękuję bardzo. Ja chętnie podejmę współpracę.
1: No, to ja miałam na końcu o tym mówić, ale nas tu jeszcze czeka chwila rozmowy, więc ja powiem, że wielkie, naprawdę pan robi niesamowite wrażenie tymi fantastycznymi opowieściami. Powiem tak, że jak słucham pana, to ja absolutnie jest pan synem swojego kraju. Gawędziarstwo z mlekiem matki wypił pan. Rozumie pan? Te takie typowe opowiadania, które jakby zawsze mówi się, że w Kazachstanie ma się dar opowiadania. Taki dar opowiadania, taki dar wymowy pięknej. To ja u pana właśnie czuję, że no typowy przedstawiciel swojego kraju. Przepięknie pan opowiada, naprawdę. Niezwykle ciekawie, interesująco. I jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę pana projekty, pana plany na przyszłość, no to powiem naprawdę pasjonat przez dużą literkę. Także
0: dziękuję.
1: Niesamowicie. A teraz
0: chciałem tylko dodać jeszcze, ja zawsze mówię i na konferencjach często mówię też, jak rozpoczynamy właśnie konferencję, to ja mówię, że mam dwa domy. Dom w Kazachstanie i dom w Polsce. Dwie takie uczelnie moje, Alma Mater, Uniwersytet Abaya, Uniwersytet Pomorski. Jestem niezwykle wdzięczny wszystkim tym osobom, dzięki którym ja w ogóle tutaj jestem i dzięki którym udało mi się dokonać tylu rzeczy, tak? I ja się czuję z tym dobrze, że mam, jakby jestem takim naturalnym mostem łączącym dwa kraje i wiem, że jest taka wielka potrzeba tego dialogu międzykulturowego. No i w ogóle to jest niesamowite, bo 10 lat temu ja bym nie pomyślał, że można mieć dwa domy. Można mówić, że ja jestem i tu, i tam, i wszędzie czuję się u siebie. Wszędzie jest mi blisko i blisko jakby i w sensie kulturowym też. To jest naprawdę dla mnie niesamowite doświadczenie.
1: Ale to trzeba mieć tą taką otwartą duszę, naprawdę otwartym być, bo można jakby nie zauważyć tego wszystkiego wokół siebie, a pan to widzi. Takie pozytywne właściwie. I jeszcze ta głęboka analiza wszystkich zdarzeń, które pan doświadcza w życiu. Prawda? Pan wszystko analizuje. Sprawę z tą nauczycielką polskiego, gdzie zapytała i cały czas jakby ma pan świadomość i pamięta o tym, o tych etapach różnych dziwnych zjawiskach, które panu towarzyszyły, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym pan się znajduje.
0: Tak.
1: To jest bardzo ciekawe. No to trzeba mieć właśnie, jeszcze raz mówię, taką otwartą duszę. A teraz ja chciałabym zapytać, bo jeśli pan będzie chciał jeszcze coś dopowiedzieć o swojej działalności, to na pewno, a ja tu nie mogę nie zapytać o naszą. Chodzi o to, że pan nas troszkę tam chyba też od jakiegoś czasu obserwował, naszą działalność.
0: Tak.
1: I powiem tak, no to też widać. Zaczęło się to od Dimasza, ta fascynacja Dimaszem, a potem w zasadzie jakoś, nie wiem, bo ja tu procentowo boję się to powiedzieć, bo to zależy, ale duża, duża część tej naszej działalności właściwie dotyczy teraz promocji Kazachstanu. To jest, to stało się etapami, bardziej jak Dimasza, promujemy Kazachstan. Nie wiem, jakby pan zechciał nam powiedzieć, nam też trzeba wsparcia, niekiedy sił brakuje. Jak pan ocenia taką naszą działalność? To, co pan jakby był do tej pory świadkiem tych zdarzeń. Jakby pan, czy to ma sens w ogóle, co robimy?
0: Oczywiście, że ma sens. Ja w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem i podziwiam działalność Dimash Fan Club, Radia Dimash. No, ponieważ tak jak pani mówi, no, amatorski projekt cały czas, tak, amatorski, ale jednak to już jakby też poszerzają się te granice, tak, cały czas to idzie gdzieś w takie bardziej profesjonalne takie strony i to jest niesamowite, czyli to jest, ja muszę powiedzieć, to jest działalność bardzo potrzebna tak samo Polakom, jak i Kazachom, tak, i nie tylko mieszkającym w Polsce, tak, ale też Kazachom w Kazachstanie. To jest, no właśnie, to budowanie takiej relacji, takiej przyjaźni między narodami, to się wpisuje w tą filozofię narodu kazachskiego, tak, i filozofię też Abaya, to co robicie. Także to jest naprawdę godne podziwu i na pewno trzeba to kontynuować. Nawet takie tłumaczenia, tak, to co tutaj na przykład na audycjach opowiadacie w języku polskim, to jest samo w sobie bardzo cenne, ponieważ no, nie ma za dużo takich materiałów, tak, o Kazachstanie, o tradycjach Kazachstanu w języku polskim. To dopiero teraz zaczyna się pojawiać, tak? I też trzeba powiedzieć, że dzięki państwu też dużo tego, tych materiałów się pojawia i to na pewno będzie pomocne dla wielu ludzi. To jest ogromny plus dla budowania przyjaźni i nie tylko. To też można, mogą to wykorzystać na przykład też badacze kultury, tak? Ktoś może, no, najprostszy sposób zainspirować się, tak jak pani się zainspirowała Dimaszem, a potem Kazachstanem. Tak, ktoś może się zainspirować i na przykład zająć się działalnością naukową. Aha, badania kazachskie. Bo to też by było ciekawe, tak? Może na wielu uczelniach w Polsce zaczną się tym interesować, tak? Nie tylko na przykład
1: środowisko,
0: w Poznaniu,
1: powiedzmy, fanów,
0: tak,
1: Dimasza, czy coś takiego, tak.
0: Tak, to jest, nigdy nie wiadomo, tak? No, jakby dla ilu ludzi to będzie pomocne, a to, że będzie pomocne, to na 100%. Więc ja z całego serca gratuluję. Jestem, tak jak mówię, pod wielkim wrażeniem. Gratuluję tej inicjatywy i no, chciałbym, żeby to się rozwinęło jeszcze bardziej, żeby państwo przed sobą stawiali takie, no, ambitne plany, tak, że nie bać się iść
1: jakby
0: do przodu.
1: Tak. No, ja powiem, że plany mamy ambitne. Nie wiadomo, jak to wszystko, ale jeśli się nie ma planów, to się nic nie zrobi. My mamy plany i ja powiem, ponieważ ja się zawsze zastanawiałam nad jedną rzeczą, że jak to się dzieje, że my ciągle jeszcze mamy tą energię. 8 lat działalności tej stowarzyszeniowej, to już jest 8 lat. A my ciągle coś nowego, ciągle coś wymyślamy, więc ja myślę sobie, że gdybyśmy pracowali zawodowo w takim zakresie, to być może ta energia już by się wyczerpała. A pozostaje nam ten element takiego entuzjazmu, bo jesteśmy pasjonatami. bo to nam daje dużo radości, dużo satysfakcji i ja myślę, że to nam wywołuje jakby taką chęć dalszej działalności. To powoduje tą naszą taką energię napędza. O tak bym powiedziała.
0: Dokładnie. To jest najważniejsze. Tak, żeby lubić to, co robisz, tak? Żeby to robić otwarcie, od serca po prostu. Nie dlatego, że trzeba to zrobić, bo to szybko zanika.
1: Ale takich ludzi się rozpozna szybko, że właściwie robią, bo muszą.
0: Tak.
1: Natomiast jak ktoś taki jest, tak jak my, trochę nieprzewidywalny, to też się inaczej odbiera takich ludzi. No i muszę zapytać, wiem, że pan nie widział, ale nasz ostatni projekt to są rozmówki polsko-kazachskie. Nie wiem, czy pan śledził, bo się szerokim echem odbiło w Kazachstanie. Wszędzie. Tam było mnóstwo różnych agencji, publikowało informacje, że w Polsce wyszły rozmówki. Powiem tylko tak, że przygotowaliśmy dla pana, proszę nie myśleć, że to jest koniec, to jeszcze nie jest koniec naszej rozmowy, ale ja pozwoliłam sobie przygotować dla pana. To jest rodem z Kazachstanu wprawdzie, ale musi być kazachski, że tak powiem, element dimaszowy, bo jesteśmy dimaszowym jesteśmy stowarzyszeniem. A tutaj są różne niespodzianki związane z naszą działalnością. W tym włożyłam egzemplarz naszych rozmówek. I teraz ma pan szansę tak po prostu zobaczyć, co to jest. Ja powiem, że jest to efekt tylko jednego sezonu naszego. Powiem jeszcze to, co wcześniej mówiłam, że bardzo proste rzeczy, że tak staraliśmy się w czasie naszych audycji poprowadzić, żeby to były proste zwroty, przydatne. Oczywiście nie obejmują one wszystkiego, co warto znać. To być może jest tylko początek. Ale taki pierwszy etap, ja myślę, że jest, już zrobiliśmy pierwszy krok. No, wydaliśmy książkę z naszą, że tak powiem. No i powiem szczerze, że pracy bardzo dużo w to włożyliśmy. Proszę mi wierzyć, transkrypcja fonetyczna, żeby dobrze zapisać kazachskie podstawowe zwroty i słowa, kosztowała nas, już nie powiem ile pracy, bo nie dość, że do audycji, ale do audycji nie było to tak dokładnie zrobione, jak się okazało, jak postanowiliśmy zrobić do tego malutkiej, do tej malutkiej książeczki. Tam jest zaledwie 21 lekcji, bo tyle było w sezonie jednym. To były nasze właśnie audycje radiowe, a słuchaliśmy tego jeszcze po 10 razy każdego zwrotu i wyrazu i dodatkowo jeszcze prosiliśmy o korektę w Kazachstanie, jeszcze raz, żeby nagrali, jeszcze raz, żebyśmy sprawdzili, żeby tą, o ile jest możliwe, to zostało to bardzo rzetelnie zrobione, jakby to, co mogliśmy zrobić, bo przecież język polski nie zawiera liter, które brzmią jak kazachskie, tak. Więc staraliśmy się to zrobić no, najbardziej możliwie rzetelnie. Także to, chcę powiedzieć, będzie dla pana upominek, a ja nawet się zastanawiam, czy nie dam dwóch egzemplarzy, bo chyba powinnam dać więcej, ponieważ jedno trafi do instytutu, a drugie będzie dla pana. Dobrze? Także Dobrze. To będzie nasz upominek, a tu są jeszcze inne upominki, takie fanklubowe i nie tylko, z taką torbą, która to jest przywieziona z koncertu, ale takiej zawsze robimy upominki dla naszych rozmówców. A to, że robimy upominki, to ja nie tak całkiem za darmo, bo ja teraz powiem, o co chodzi. Chciałam się zapytać, czy jest jakaś możliwość, żeby podjąć jeszcze też, my dokładnie nie wiemy w jakim zakresie, ale jakąś bliższą współpracę jeszcze, skorzystać z pana szerokiego doświadczenia. My tu mamy pewne plany takie rozwoju naszego studia radiowego, więc może ja sobie w tej chwili pomyślałam nawet, może studenci mają też, może jeszcze troszeczkę w cudzysłowie wolnych mocy przerobowych i znaleźliby czas, jeśli by ich coś zainteresowało z takiej naszej działalności, żeby włączyć ich tutaj. Nie stale, może dosłownie do jakichś tam jednorazowych działań. My byśmy bardzo byli chętni do tego, żeby podjąć współpracę z takimi entuzjastami jak pan.
0: Cóż, to jest bardzo dobry pomysł. Na pewno mieliby dużo do powiedzenia chociażby o swoim pobycie w Polsce, wrażenia na przykład o Polsce, właśnie to, co pani pytała. Ja myślę, że można byłoby z nimi podjąć taką współpracę, nawet zrobić może jakąś audycję.
1: Ja tak myślałam, tak, żeby zaprosić. Tak. Pan mógłby również przyjechać i grupa studentów, byśmy tu wspólnie razem poprowadzili taką audycję, zapytali, oni by poopowiadali. To są tematy absolutnie ciekawe dla naszych słuchaczy. Ja powiem, wszystko, co związane z Kazachstanem, od razu elektryzuje, że tak powiem, naszych słuchaczy. Chcą o tym słuchać, chcą to, o tym wiedzieć. My fascynujemy się Kazachstanem od momentu, kiedy poznaliśmy Dimasza i jakby, ponieważ on nas bardzo zadziwia jako człowiek, nie tylko jako artysta, to postanowiliśmy zobaczyć, jakby poznać te wartości i tą ojczyznę, która jego wychowała, która ukształtowała takiego artystę. A teraz poznajemy nowych ludzi i właściwie utwierdzamy się w tym, że to jest kraj wyjątkowych ludzi, kraj wyjątkowych osobowości, kraj ludzi głęboko, głęboko podchodzących, takich głęboko analizujących życie, mających, lubiących plany, realizację planów. Czyli to jest kraj niezwykle dynamicznych takich ludzi, którzy chcą poznawać świat. I ten świat kreują, świat poznają. My się tylko utwierdzamy w tym w zasadzie. Tu się nic nie zmienia. My się utwierdzamy i jakby chcemy taką współpracę podjąć.
0: No, bardzo pięknie to pani ujęła. Ja chętnie się podejmę współpracy tutaj z Radiem Dimasz, ze stowarzyszeniem. Bardzo chętnie i ja się cieszę, że reprezentuję ten kraj, że pochodzę z Kazachstanu, zawsze to mówię z dumą. I chciałbym dalej właśnie poszerzać horyzonty, poszerzać działalność, a najlepiej takie rzeczy robić razem, we współpracy. Właśnie o to chodzi, żeby współpracować. Także?
1: Tak. Czy pan chciałby, bo tak powoli nasza audycja pewnie zbliża się do końca, jeśli chciałby pan jeszcze coś zrobić, może pozdrowić kogoś, jest taka szansa, mamy na to czas, to proszę bardzo. Jeszcze do pana należy kilka słów.
0: Ja bym chciał przede wszystkim podziękować tutaj państwu za takie ciepłe, gościnne przyjęcie tutaj. Gościnność prawie taka jak w Kazachstanie. Takie żywe, ciepłe emocje. To jest też niesamowicie ważne w każdej pracy. I może właśnie dlatego tak dużo już udało się państwu zrobić. I właśnie to nie musi być profesjonalnie zrobione, tak? Czasami ważniejsze jest, żeby to było właśnie tak od serca i żeby kochać to, co robisz. Więc ja, tak jak już mówiłem, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Mam nadzieję, że będziemy współpracować. Może uda się poszerzyć te granice centrum w sali wykładowej. Może będzie ono czymś więcej. Ja bardzo bym chciał. Także chciałbym może nie pozdrowić, ale podziękować kilku osobom i też podziękować mojej uczelni Alma Mater, Uniwersytetowi Abaya, Uniwersytetowi Pomorskiemu i panu rektorowi Zbigniewowi Asadowskiemu. Także dlatego, że tutaj na Uniwersytecie Pomorskim dużo się nauczyłem. I w ogóle ta cała działalność się rozwinęła też tutaj w czasie moich studiów, najpierw, potem w czasie pracy. Ja właśnie wtedy się zmieniłem. I teraz już mówię, że mam dwa domy, że chcę dalej być takim mostem współpracy, przyjaźni, poszerzać ten jakby dialog międzykulturowy, bo to jest ważne w tym naszym takim spolaryzowanym mocno świecie. żeby współpracować, żeby właśnie dążyć do jakiejś takiej harmonii między ludźmi. I właśnie teraz ta filozofia Abaya, ona staje się jeszcze
1: wyjątkowo
0: taka
1: wartościowa i na czasie. I na czasie, absolutnie.
0: Ona jest na czasie właśnie, żeby pamiętać o tym dialogu, o tym, że drugi człowiek to przyjaciel i ile możemy razem zrobić. Tak jak my zrobiliśmy centrum, zrobiliśmy razem ze studentami z różnych roczników, tak? Zrobiliśmy razem z panią profesor Abiszewą, z panią profesor Nefaginą, przy wsparciu też państwa rektorów obu uczelni, za co jestem bardzo wdzięczny. To jest właśnie taka najważniejsza wartość. Ludzie, którzy nas otaczają i z którymi możemy współpracować. Także ja myślę, że trzeba to rozwijać, trzeba iść dalej. Chciałbym też podziękować ambasadzie Kazachstanu w Polsce, panu ambasadorowi Alimowi Kirabajowi, dlatego że ambasada Kazachstanu od początku istnienia centrum nas wspiera. Wszystkie te seminaria naukowe, międzynarodowe były od 2019 roku objęte patronatem honorowym ambasadora Kazachstanu w Polsce, za co też bardzo dziękuję. Byłem kilka razy w ambasadzie, też była pani Ulżan Galinowa u nas, tak, z ambasady Kazachstanu.
1: Tak, wiem, bo...
0: Tak, kilka razy była na naszych seminariach w Słupsku, byli inni przedstawiciele ambasady. Także to wsparcie już takie na poziomie dyplomatycznym, to jest też niesamowite.
1: Ja nawet ważne, bardzo ważne.
0: Tak. Ja nawet nie sądziłem, że kiedyś będziemy współpracować z placówkami dyplomatycznymi. No jak zaczynaliśmy te spotkania kameralne, takie trochę towarzyskie, kulturowe, no to nie sądziłem, że to tak się rozwinie. A teraz widzi pani? No idziemy do przodu i chcemy jakby pokonywać kolejne, jeszcze zdobywać szczyty, że tak powiem. Tak.
1: No. To jest podobnie jak my. Też nie myśleliśmy, że będziemy mieli współpracę z ambasadą. Gdzie w ogóle my?
0: No właśnie.
1: A tak się dzieje w naszym życiu. To ja bardzo serdecznie dziękuję panu za niezwykle ciekawy wywiad. Ja z wielką taką przyjemnością rozmawiałam z panem. Jest pan niezwykłym rozmówcą. Bardzo dziękuję. Wiem, że słuchacze na pewno też będą zadowoleni i będą cieszyć się. Ja chciałam podziękować panu. Przypomnę słuchaczom Radia Dimasz, że gościem Radia Dimasz był pan Maksim Ponomarenko, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, wykładowca i zaangażowany w promocję kultury Kazachstanu w Polsce. Serdecznie dziękuję. Dzisiaj dźwięku pilnował jak zwykle Zbigniew Kurzyński. Dziękuję panu za obecność, za ciekawą rozmowę. Słuchaczom mówimy do usłyszenia.

1球目、高田、高田、高田、高田、ラフメット。

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

çirkinler. Ah, ah hayır. Hadi hadi hadi.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je meurs? Pourquoi j'ai rire?

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

wasn't here.

Yeah.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

没工作。

I paid my dues time after time. Have been my sentence.

Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

为谁飞，不该什么。Quand je ris, quand je pleure

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai fait?

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Tu Radio Dimasz. Nazywam się Artur Bartkowski i rozpoczynamy cykl audycji pod tytułem Między Wisłą a Stepem. Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. Będzie to opowieść o ludziach, których los połączył dwa odległe światy. Polskę i Kazachstan. O ludziach, którzy znaleźli się tysiące kilometrów od ziemi swoich przodków. O pamięci, która potrafi przetrwać w rodzinie dłużej niż język. O kraju stepu, wielkich przestrzeni, wielu narodów i wielu historii. Dla nas, słuchaczy Radia Dimasz, Kazachstan nie jest tylko odległym państwem na mapie Azji. Kojarzy się z głosem Dimasza Kudajbergena, z muzyką, z kulturą, z gościnnością, z dumą narodową i pięknem tradycji. Ale Kazachstan to także miejsce, w którym od pokoleń mieszkają przedstawiciele wielu narodowości. Wśród nich są również Polacy. I właśnie o nich będzie ten cykl. Na pierwszy rzut oka można zapytać, dlaczego radio prowadzone przez fanklub artysty kazachskiego ma zajmować się Polakami w Kazachstanie? Odpowiedź jest prosta, bo słuchając Dimasza, wielu z nas zaczęło interesować się nie tylko jego muzyką, ale także krajem, z którego pochodzi. Zaczęliśmy odkrywać Kazachstan, jego język, krajobrazy, tradycje, stroje, kuchnię, święta i historię. A kiedy patrzymy na Kazachstan uważniej, widzimy, że nie jest to kultura jednowymiarowa. To państwo ogromnych przestrzeni i wielkiej różnorodności. Przez wieki spotykały się tam drogi ludów koczowniczych, imperiów, przesiedleńców, zesłańców, uchodźców, robotników, żołnierzy, nauczycieli i artystów. W XX wieku Kazachstan stał się miejscem, do którego trafiały całe grupy narodowościowe przesiedlane przez władze sowieckie. Dla jednych był ojczyzną od pokoleń, dla innych miejscem przymusowego osiedlenia. Właśnie w tej skomplikowanej historii pojawiają się Polacy. Nie jako ciekawostka, nie jako przypis, ale jako społeczność, której losy mówią bardzo dużo zarówno o polskiej historii, jak i o historii Kazachstanu. Bo opowieść o Polakach w Kazachstanie jest opowieścią o pamięci, o utracie, o przetrwaniu, o języku, o rodzinie, o religii, o codzienności i w końcu o pytaniu, kim jestem, kiedy moja historia ma więcej niż jeden adres. Zacznijmy od obrazu Kazachstanu. To dziewiąte co do wielkości państwo świata. Kraj rozciągający się od Morza Kaspijskiego po Altaj. Od stepów północy po góry południa. Kraj, w którym nowoczesna Astana wyrasta z przestrzeni stepu, a Almaty zachowuje pamięć dawnej stolicy, położonej u podnóża gór. Ale Kazachstan to nie tylko geografia. To także mozaika ludzi. W opracowaniu Assel Sakimbekowej dotyczącym języka polskiego w Kazachstanie pojawia się ważna informacja. Kazachstan zamieszkują przedstawiciele około 130 narodowości. Najliczniejszą grupę stanowią Kazachowie. Bardzo liczną grupą są także Rosjanie. Ale obok nich żyją Ukraińcy, Niemcy, Tatarzy, Uzbecy, Ujgurzy, Koreańczycy, Białorusini i wiele innych społeczności. Wśród nich są również Polacy. Według danych, na które powołuje się Sakimbekowa, w 2021 roku narodowość polską deklarowało w Kazachstanie 29 169 osób. To zaledwie ułamek społeczeństwa, około 0,15% ludności kraju. Można by powiedzieć niewielka grupa. Ale liczby nie mówią wszystkiego. Czasem mała społeczność niesie w sobie wielką historię. W przypadku Polaków w Kazachstanie ta historia

Historia jest szczególnie gęsta. W jednym nazwisku potrafi się spotkać dawna Rzeczpospolita, Ukraina, Syberia, Kazachstan, Związek Radziecki, niepodległa Polska i współczesna Republika Kazachstanu. W jednej rodzinnej opowieści mogą pojawiać się deportacja, step, kołchoz, modlitwa po polsku, szkoła po rosyjsku, późniejsza nauka polskiego w domu polskim i pytanie o repatriację. Dlatego w tej audycji nie będziemy mówić tylko o statystyce. Statystyka jest punktem wyjścia. Człowiek jest celem tej opowieści. Polacy w Kazachstanie nie są rozmieszczeni równomiernie. Największe ich skupiska znajdują się w północnej i centralnej części kraju. To ważne, bo właśnie tam prowadzą nas najczęściej rodzinne historie deportowanych. W danych przywołanych przez Sagimbekową pojawia się północ Kazachstanu, Karaganda, dawna stolica administracyjna Astana, przez pewien czas nazywana Nur-Sultanem, a także Almaty i okolice. Karaganda ma w tej historii szczególne znaczenie. To miasto i cały region kojarzą się z przemysłem, z trudną historią sowiecką, z łagrami, z pracą, ale także z silną obecnością polonijną. Tam działają organizacje polskie, tam rozwijały się inicjatywy edukacyjne, tam powstało pierwsze polskie przedszkole w Kazachstanie. Kokszetau, Pietropawłowsk, Pawłodar, Almaty, Astana. Te nazwy będą wracały w naszym cyklu. Nie jako punkty na mapie, ale jako miejsca pamięci i działania. Bo polskość w Kazachstanie nie istnieje w abstrakcji. Istnieje w konkretnych miastach, wsiach, domach, szkołach, bibliotekach i parafiach. Są też tak zwane polskie wsie, jak Pierwomajka czy Czkałowo. To miejsca, gdzie przez lata większość mieszkańców stanowili Polacy albo osoby polskiego pochodzenia. W takich miejscowościach pamięć o pochodzeniu miała inny charakter niż w wielkim mieście. Była bardziej wspólnotowa, codzienna, sąsiedzka. Człowiek wiedział, że obok mieszkają ludzie o podobnej historii. Ale nawet tam polskość nie zawsze oznaczała mówienie po polsku. To bardzo ważne. Wielu Polaków w Kazachstanie żyło i żyje na co dzień po rosyjsku. Wielu uczy się polskiego dopiero później, w szkole, na kursie, w organizacji polonijnej, czasem przed wyjazdem do Polski. Dlatego pytanie, gdzie mieszkają Polacy, szybko prowadzi do pytania głębszego, kim są Polacy?

kim jest Polak z Kazachstanu? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby: osoba polskiego pochodzenia mieszkająca w Kazachstanie albo pochodząca z Kazachstanu. Ale taka definicja jest zbyt uboga. Nie oddaje tego, co w tej historii najważniejsze. Polak z Kazachstanu może być wnukiem ludzi deportowanych w 1936 roku. Może być potomkiem rodziny, która przez dziesięciolecia przechowywała pamięć o polskości, ale w domu mówiła głównie po rosyjsku. Może mieć polskie nazwisko, katolicką tradycję, wspomnienie babci modlącej się słowami zapamiętanymi z dzieciństwa, ale jednocześnie może czuć silny związek z Kazachstanem, bo tam się urodził, tam chodził do szkoły, tam ma groby bliskich i tam zna krajobraz dzieciństwa. Może być też osobą, która przyjechała do Polski w ramach repatriacji i nagle odkryła, że w kraju przodków również bywa traktowana jako ktoś obcy. Mówi z akcentem, nie zna wszystkich kodów kulturowych, nie ma takich samych doświadczeń jak Polacy wychowani w Polsce. A jednak nosi w sobie pamięć, przez którą Polska była obecna w rodzinie przez pokolenia. Może być wreszcie młodym człowiekiem, który dopiero odkrywa polskość. Uczy się języka, szuka dokumentów, pyta dziadków o historię. Przyjeżdża na studia do Polski albo zostaje w Kazachstanie i działa w organizacji polonijnej. Dlatego, kiedy mówimy Polacy w Kazachstanie, musimy uważać, aby nie przykładać jednej miary do wszystkich. To nie jest jednolita grupa. To wiele biografii. Są wśród nich ludzie mocno związani z Polską. Są tacy, którzy polskość traktują jako część rodzinnej pamięci. Są tacy, którzy ją dopiero odzyskują i tacy, którzy żyją na styku kilku światów. Właśnie dlatego podtytuł naszego cyklu brzmi Historia, pamięć, tożsamość. Historia odpowiada na pytanie, co się wydarzyło. Pamięć mówi, co z tej historii zostało w rodzinach. Tożsamość pyta, kim człowiek staje się pośród tych wszystkich dziedzictw. Dlaczego ta historia jest ważna dla nas w Polsce? Bo przez długi czas Polacy z Kazachstanu byli w polskiej świadomości obecni słabo albo fragmentarycznie. Kojarzonych czasem z deportacjami, czasem z repatriacją, czasem z hasłem Polacy na wschodzie. Ale rzadziej słuchano ich jako osobnej społeczności, z własnym doświadczeniem, z własną pamięcią i własnym sposobem przeżywania polskości. Aleksandra Gancarz w swojej publikacji pod tytułem Polacy z Kazachstanu – życie przed i po repatriacji zwraca uwagę, że jedną z przyczyn niezrozumienia repatriantów z Kazachstanu przez rodaków w Polsce jest brak wiedzy o ich przeszłości oraz stereotypowe wyobrażenia krajów postradzieckich. To bardzo ważne zdanie, bo pokazuje, że historia nie jest tylko historią. Ona wpływa na to, jak ludzie są przyjmowani, jak są rozumiani i czy potrafią zobaczyć w nich nie obcych, ale część większej polskiej opowieści. Polacy z Kazachstanu mogą mówić po rosyjsku. Mogą mieć inne doświadczenie szkoły, pracy, państwa, religii, wspólnoty. Mogą inaczej rozumieć słowo ojczyzna. Dla jednych ojczyzną jest Polska, kraj przodków, kraj marzony, kraj powrotu. Dla innych Kazachstan, kraj urodzenia, dzieciństwa i codziennego życia. Dla wielu oba te miejsca są ważne, choć każdy inaczej. To uczy nas pokory wobec pojęcia polskości. Polskość nie zawsze wygląda tak samo, nie zawsze brzmi tak samo, nie zawsze mówi płynną polszczyzną. Czasem mówi po rosyjsku o polskiej babci. Czasem śpiewa kolędę z błędami, ale z ogromnym wzruszeniem. Czasem przechowuje nazwisko, które przez lata było powodem podejrzliwości. Czasem objawia się w pragnieniu, żeby dziecko nauczyło się języka, którego rodzice już nie znają.
Dla polskiego słuchacza to może być lekcja. Nie cała historia Polski wydarzyła się w granicach Polski. Część tej historii żyła właśnie na stepie.

Dla słuchacza Radia Dimasz ta historia ma jeszcze jeden wymiar. Dimasz bardzo często mówi o swojej ojczyźnie, o kulturze kazachskiej, o szacunku dla tradycji i o tym, że muzyka może łączyć ludzi ponad granicami. Jego głos stał się dla wielu z nas pierwszym mostem do Kazachstanu. Ale kiedy już przejdziemy przez ten most, zobaczymy, że po drugiej stronie jest nie tylko scena koncertowa i nie tylko współczesna popkultura. Jest cały kraj, złożony, wielowarstwowy, pełen historii. Poznając Polaków w Kazachstanie, poznajemy także Kazachstan jako przestrzeń spotkania. To nie znaczy, że była to zawsze przestrzeń łatwa. Przeciwnie. Wiele narodów trafiło tam wskutek przemocy politycznej, deportacji, represji i przymusowych przesiedleń. Ale z czasem w tej trudnej przestrzeni powstawały także relacje sąsiedzkie, przyjaźnie, wspólne życie, wzajemna pomoc. Polacy i Kazachowie nie mają jednej prostej historii. Mają historię spotkań w cieniu Imperium Rosyjskiego i Sowieckiego. Mają historię wspólnego cierpienia, ale też codziennego współistnienia. W polskich wspomnieniach zesłania nieraz pojawiają się Kazachowie jako ludzie, którzy sami doświadczyli przemocy systemu, biedy i głodu, a jednak potrafili dzielić się tym, co mieli. Oczywiście każda historia rodzinna jest inna, ale ten motyw wspólnego losu jest bardzo ważny. Dla fanów Dimasza może to być szczególnie poruszające, bo zainteresowanie artystą może prowadzić do zainteresowania jego krajem. A zainteresowanie krajem może prowadzić do odkrycia historii, w której jesteśmy obecni także my, Polacy.

Kiedy mówimy między Wisłą a stepem, nie chodzi tylko o poetycki obraz. Chodzi o realne napięcie obecne w wielu rodzinnych biografiach. Wisła oznacza Polskę, kraj przodków, język, historię, czasem marzenie o powrocie. Step oznacza Kazachstan, miejsce zesłania, ale także miejsce życia, pracy, dzieciństwa, sąsiedztwa i codzienności. Dla jednego pokolenia Polska mogła być wspomnieniem utraconego świata. Dla drugiego opowieścią rodziców, może już trochę odległą, przykrytą codziennością radzieckiej szkoły i pracy. Dla trzeciego pytaniem, które powraca przy okazji dokumentów, studiów, karty Polaka, repatriacji albo zwykłej ciekawości. Skąd właściwie jesteśmy? W takich rodzinach pamięć nie zawsze była zapisana w książkach. Czasem była zapisana w zakazanym albo półgłosem wypowiadanym nazwisku. Czasem w modlitwie. Czasem w tym, że ktoś na święta przygotowywał potrawę, której nazwy dziecko już nie rozumiało po polsku. Czasem w krótkim zdaniu babci: my byliśmy Polakami. Czasem w milczeniu, bo o deportacji długo nie mówiło się głośno. To jest bardzo ważne dla sposobu prowadzenia całego cyklu. Nie będziemy opowiadać tej historii tylko od strony dat i decyzji władz. Daty są potrzebne, ale nie wystarczą. Będziemy próbować zejść niżej, do domu, do stołu, do szkoły, do języka, do rodzinnego albumu. Bo właśnie tam wielka historia staje się ludzkim doświadczeniem. Polacy w Kazachstanie są więc dla nas nie tylko tematem historycznym. Są także lustrem, w którym możemy zobaczyć, jak skomplikowane bywa dziedzictwo. Jak wiele może przetrwać mimo utraty miejsca, języka i instytucji. I jak wiele zależy od tego, czy ktoś po latach zechce jeszcze zapytać, kim byli moi dziadkowie i dlaczego znaleźli się tak daleko od Polski. Zanim przejdziemy do kolejnych odcinków, warto zatrzymać się jeszcze przy kilku słowach, których będziemy używać. Pierwsze z nich to diaspora. Oznacza społeczność żyjącą poza ziemią pochodzenia, ale zachowującą jakiś związek z dawną ojczyzną, z pamięcią przodków, z językiem, religią albo kulturą. W przypadku Polaków w Kazachstanie to słowo jest bardzo przydatne, ale także wymagające. Bo ta diaspora nie powstała przede wszystkim z dobrowolnej emigracji za pracą czy lepszym życiem. W dużej mierze powstała z przymusu, z przesiedlenia, z decyzji politycznych podjętych daleko od zwykłych rodzin. Drugie słowo to Polonia. W Polsce często mówimy tak o Polakach żyjących za granicą. Ale również tutaj trzeba uważać. Polonia w Kazachstanie nie jest taka sama jak Polonia w Paryżu, Chicago, Londynie czy Berlinie. Tam często punktem wyjścia była migracja zarobkowa, polityczna albo edukacyjna. W Kazachstanie punktem wyjścia była najczęściej historia przymusu. To zmienia wszystko. Pamięć, stosunek do Polski, stosunek do miejsca zamieszkania, a nawet sposób przechowywania tradycji. Trzecie słowo to tożsamość. W codziennym języku brzmi ono czasem bardzo prosto. Kim jestem? Ale w życiu ludzi pogranicza odpowiedź rzadko jest prosta. Człowiek może być jednocześnie Polakiem z pochodzenia, Kazachstańczykiem z miejsca urodzenia, osobą rosyjskojęzyczną z wychowania, katolikiem z tradycji rodzinnej, obywatelem innego państwa, a później repatriantem w Polsce. Każda z tych warstw może być prawdziwa. Żadna nie musi unieważniać pozostałych. Dlatego w tym cyklu nie będziemy szukać prostych etykiet. Nie będziemy pytać, kto jest bardziej polski, a kto mniej. Nie będziemy mierzyć polskości wyłącznie znajomością języka, choć język jest oczywiście bardzo ważny. Nie będziemy też zakładać, że repatriacja zawsze jest szczęśliwym końcem,
a pozostanie w Kazachstanie zawsze oznacza utratę polskości. Życie jest bardziej skomplikowane. Będziemy raczej słuchać historii. Będziemy patrzeć, jak wielka polityka wchodziła do zwykłych domów, jak decyzje imperiów wpływały na nazwiska dzieci, język modlitwy, miejsce pochówku dziadków, wybór szkoły, a nawet na to, jak po latach ktoś odpowiadał na pytanie o narodowość. Warto też pamiętać, że Kazachstan nie jest w tej opowieści tylko tłem. To nie jest pusta przestrzeń, na którą przybyli Polacy. To kraj z własną historią, własnym doświadczeniem kolonizacji, sowietyzacji, głodu, represji i odrodzenia narodowego. Kazachowie również doświadczyli przemocy systemu. Dlatego opowieść o Polakach w Kazachstanie nie może być opowieścią przeciwko Kazachstanowi. Przeciwnie, może być sposobem lepszego zrozumienia, jak wiele historii spotkało się na tej samej ziemi. Taka perspektywa jest ważna szczególnie dla Radia Dimasz, bo jeśli muzyka Dimasza uczy nas czegoś poza zachwytem nad głosem, to może właśnie tego, że kultura jest spotkaniem, że można być dumnym ze swojego dziedzictwa, a jednocześnie ciekawym historii innych, że głos artysty może otworzyć drzwi do całego kraju, a za tymi drzwiami odnajdujemy także ślady własnej historii. Właśnie w takim duchu chcemy prowadzić ten cykl. Z szacunkiem dla Polski, z szacunkiem dla Kazachstanu i przede wszystkim z szacunkiem dla ludzi, którzy przez pokolenia żyli między Wisłą a stepem.

kolejnych odcinkach pójdziemy krok po kroku przez tę historię. Najpierw cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców, podróżników i badaczy. Zobaczymy, że Polacy trafiali na kazachski step już w XVIII i XIX wieku, często jako ludzie ukarani przez historię, ale zarazem jako obserwatorzy i świadkowie świata, którego wcześniej nie znali. Potem zatrzymamy się przy roku 1936, jednej z najważniejszych dat w historii współczesnej polskiej diaspory w Kazachstanie. Opowiemy o deportacji, która nie była pojedynczym dramatem, lecz doświadczeniem całych rodzin i całych wsi. Następnie spróbujemy zobaczyć codzienność, bo po deportacji nie było końca historii. Było życie, praca, dom, dzieci, sąsiedzi, modlitwa, szkoła, język rosyjski, pamięć o polskości i stopniowe zakorzenienie w miejscu, którego nikt sobie nie wybrał. Osobny odcinek poświęcimy językowi. Będzie to opowieść o polszczyźnie utraconej, przechowanej, odzyskiwanej i uczonej na nowo. O tym, że język ojczysty nie zawsze jest językiem pierwszym. Czasem jest językiem, do którego człowiek wraca po latach. Potem zapytamy o tożsamość. Kim jestem? Jeśli moje nazwisko jest polskie, mój pierwszy język rosyjski, mój dom w Kazachstanie, a moja rodzinna pamięć prowadzi do Polski. Czy można mieć więcej niż jedną ojczyznę? Czy polskość może mieć kazachstański akcent? Na końcu porozmawiamy o repatriacji i współczesności. O pytaniu wracać czy zostać? O tym, co znaczy przyjechać do Polski, której często się wcześniej nie znało. I o tym, co dzieje się z tymi, którzy nadal mieszkają w Kazachstanie i tam pielęgnują polskość. Ten pierwszy odcinek jest tylko otwarciem drzwi. Za nimi jest historia trudna, czasem bolesna, ale nie wolno jej sprowadzać wyłącznie do cierpienia. Bo Polacy w Kazachstanie to nie tylko ofiary deportacji. To także rodziny, które przetrwały. To ludzie, którzy pracowali, budowali domy, zakładali rodziny, uczyli dzieci, modlili się, śpiewali, organizowali szkoły, biblioteki, stowarzyszenia, zespoły artystyczne. To społeczność, która przez dziesięciolecia żyła między pamięcią o Polsce a rzeczywistością Kazachstanu. W tej historii nie ma prostych odpowiedzi. Jest za to wiele ważnych pytań. Czy ojczyzna jest tam, gdzie urodził się człowiek, czy tam, skąd pochodzili jego przodkowie? Czy język, którego nie znamy od dzieciństwa, może nadal być językiem ojczystym? Czy pamięć rodzinna może przetrwać, jeśli nie ma państwa, szkoły i książek? Czy miejsce zesłania może stać się domem? Te pytania będą nam towarzyszyć przez cały cykl. Będziemy szukać odpowiedzi nie po to, by zamknąć tę historię w jednej formule, ale po to, by ją usłyszeć. Bo historia Polaków w Kazachstanie nie jest historią z marginesu. Jest częścią większej opowieści o Europie Środkowej, o Imperium Rosyjskim, o Związku Radzieckim, o Kazachstanie, o Polsce i o ludziach, którzy musieli budować swoją tożsamość w świecie przesuniętych granic. Między Wisłą a stepem jest ogromna odległość, ale są rodziny, dla których ta odległość stała się częścią życia. Są wspomnienia, które prowadzą z polskich wsi na ukraińskich ziemiach do kazachskich osad. Są nazwiska, które przetrwały zmianę państw, języków i systemów. Są dzieci i wnuki, które pytają dziś, kim były ich babcie i dziadkowie. Dlatego zaczynamy tę podróż. Nie jako wykład, nie jako zamkniętą lekcję historii, ale jako opowieść o Polakach na kazachskim stepie. O pamięci, która przychodzi z pokolenia na pokolenie. O Kazachstanie wielu narodów. O Polsce,
obecnej daleko od Wisły. To był pierwszy odcinek cyklu Między Wisłą a Stepem Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. W następnym odcinku cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców i podróżników. Zobaczymy step oczami ludzi, którzy trafili tam nie zawsze z własnej woli, ale zostawili po sobie świadectwa niezwykłego spotkania kultur. Mówił dla Was Artur Bartkowski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Ah! Arrayan!

Pourquoi elle s'est fait? Pourquoi je meurs? Pourquoi je rêve?

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 领军墨化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

该是你，不该是梦。可是 rire, 可是 pleure

0: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
1: Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Lucyna Klimek. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i Dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza w opracowaniu Haliny Geber. Książka została wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z Wrocławia w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28. Zapraszam do słuchania. List do matki z 8 maja 1846 roku, Omsk. Jeszcze chwil kilka, już będziemy w drodze. Powóz, pocztowe konie, straż kozacka, wszystko stoi w gotowości. Płacz tylko żony, dziatwy, sług towarzysza mej podróży i łzy jego własne zatrzymują nas w Omsku. Nim się on wyrwie z objęć swojej rodziny, chwytam pióro, by ci raz jeszcze, droga matko, przesłać moje pożegnanie i polecić się twemu błogosławieństwu. Długa droga otwiera się przede mną. W ciągu jej czekają mnie wielkie trudy, niewygody i niejedno może niebezpieczeństwo. Bo nie jest to podróż, jaką przed laty odbywałem w

jej syna. Nie dbam, gdzie wiatr pędzi, gdzie koń zwróci wodze. Tylko Ty, gwiazdo moja, przyświecaj mej drodze. Ty, gołąbko pokoju, przodkuj mojej łodzi. Żegnam Cię raz jeszcze, kochana matko. Żegnam Was wszystkich. Bywajcie zdrowi. List do Pawła Cieplińskiego, Michała Moraczewskiego, Antoniego Pawszy z 14 maja, Semipałatyńsk. Obym mógł bujać jak ów patriarcha morza. Życzenie to, które od wielu lat gorzało w mym sercu i budziło nieraz ze snu, jak naszego wieszcza triumf bohatera maratonu, zdaje się nareszcie przychodzić do skutku. Powiadam, zdaje się, bo chociaż prawie jedną nogą stoję u celu mych życzeń, wiedząc jednak z doświadczenia, jak wszystkie moje chęci, wszystkie marzenia i nadzieje rozwiewał zawsze wiatr przeciwny fladze mojego żywota, lękam się, aby i tą razą żelazna ręka ślepego fatum, iż użyję buńczucznej frazy Gołuchowskiego, ciążąca od kolebki nad moją głową, nie wypłatała nowego psikusa i nie zwróciła mnie do Omska. Cóżkolwiek bądź, w tej chwili jest dużo podobieństwa, iż za dni kilka, jak Noe po mokrym, tak ja bujać będę po suchym oceanie kirgiskiego stepu. Puszczając się na tak śmiałe przedsięwzięcie, miałbym na sumieniu, gdybym najdawniejszym towarzyszom nie przesłał kilku wyrazów, gdybym nie pożegnał się z wami, co od lat 15 los mój dzielicie, i gdybym nie zapewnił, że gdzie mnie tylko poniosą szybkie fale owego oceanu, wszędzie myśl moja będzie o was, byście i wy myślą waszą towarzyszyli żeglarzowi. Nie sądźcie wszakże, ażeby celem mojej wyprawy była tylko chęć pobujania się po stepie. O nie! Byłoby to dosyć dla jakiego beduina, farysa lub angielskiego turysty, co się chce pozbyć splinu. Dla mnie tego mało. Ja chcę jeszcze przy tej zręczności odgrzebać w piasku kirgiskim drugą Niniwę. Trzeba wam wiedzieć, że Ruprugujis czy Ruiprugujis i Plano Carpini w swych pamiętnikach czy dziennikach podróży, których wprawdzie nie miałem honoru czytać i czytać może nigdy nie będę, twierdzą, jak zapewnił mnie o tym jeden z omskich kirgizo-tatarsko-mongolskich orientalistów, że za Wołgą o 30 dni konnej jazdy leży wielkie miasto mongolskie Karakorum, stolica Dżingis Hana, w której oni nie tylko byli sami osobiście, lecz jeszcze pili kumys i kurakumys. Dziś uczeni europejscy smażą sobie łby nad rozwiązaniem tego zadania. Gdzie stał ów gród, z którego władca Azji ciskał swoje gromy jak Jowisz z Olimpu? Jedni utrzymują, że Karakorum na brzegach Jenisieja. Drudzy, że nad Syrdarią, starym jak sartem Herodotów i Strabonów. Najuczęsi zaś każą go szukać na pustyni Gobi. A jeśli tu nie ma, to najniezawodniej znajdzie się na dnie Bajkała. Stąd straszny hałas, spór i wrzawa grożąca spokojności pięciu części świata. Dla zapobieżenia więc rozlewowi krwi i atramentu, gruntując się na podaniu Kirgizów, którzy jako dziedzice cząstki mongolskiego państwa mają pretensję do lepszej znajomości rzeczy i wręcz twierdzą, że dżingischańska zimowa rezydencja była na ich stepie, jadę szukać ruin tego potężnego grodu i okruszyn tronu wielkiego burzyciela świata. Nie przyznacież, że tego poświęcenia się z mojej strony wymaga dobro ludzkości już i tak cierpiącej? A ponieważ w bibliotekach sybirskiej stolicy, bogatych tylko w tajemnice Paryża, wiecznego Żyda i kursa filozofii Preferansa, mało jest dzieł ważniejszych, zaklinam was w imię krwi ludzkiej, w imię pokoju i przyszłych pokoleń, abyście przejrzeli tobolskie księgozbiory. I jeśli by się w nich znalazł jaki mamut w waszych lodach, Don Rui Pruguis lub Signor Carpini, przysłali mi niezwłocznie wyciąg z ich podróży do dżingischańskiej rezydencji.

0: Odszukano Niniwę, dlaczegożbym i ja nie mógł odszukać Karakorumu? Bywajcie zdrowi. List do brata Januarego z 17 maja. Semipałatyńsk. Kochany bracie, od dni kilku jesteśmy w Semipałatyńsku i tylko jeden irtysz przedziela nas od Kirgizów. Ta potężna rzeka, nad której brzegami stoją na zamarzłych zwłokach przedpotopowych mieszkańców świata, zimny Tobolsk i wietrzny Omsk, dwa najznakomitsze grody Syberii, których okolice zalewały niegdyś, jak świadczy Humboldt, fale oceanu. Krocie moich listów pisanych z nadbrzegów tej rzeki zaznajomiły cię już dobrze ze starą dziedziną Kuczumhana, zdobytą przed trzema wieki dzirytem prostego Kazacha, jak równie z dzisiejszą stolicą generał-gubernatora zachodniej Syberii. Nieznany ci jeszcze Semipałatyńsk, który acz mniejszy i skromniejszy swymi historycznymi wspomnieniami i politycznym znaczeniem, niżeli Tobolsk lub Omsk, zasługuje atoli na wzmiankę, jako punkt obszernego handlu, który Sybir prowadzi z Chinami, Taszkinią, Kokanią, Bucharią oraz średnią i wielką hordą Kirgizów. Semipałatyńsk, niegdyś miasto obwodowe tzw. Omskiej Oblasti, dziś należące do okręgu bijskiego guberni tomskiej, leży o 1300 wiorst od Tobolska, a 700 od Omska, przy ujściu rzeczki Semipałatynki do Irtysza. Założony, czy raczej przeniesiony na dzisiejsze miejsce w drugiej połowie przeszłego wieku, gdyż przedtem, od roku 1716 czy 1726, istniała forteczka tegoż nazwiska o 20 kilka wiorst niżej, której częste wylewy Irtysza zagrażały zupełnym zniszczeniem. Dzisiejszy Semipałatyńsk, wniesiony na szczątkach ruin dawnej twierdzy Dżungarów, liczy 7 tysięcy ludności, w znacznej części Tatarów, Taszkińców i Bucharów. Stąd jedna cerkiew, a 6 czy 7 meczetów. Język kirgiski w powszechnym prawie używaniu. Płeć nawet piękna rosyjskiego plemienia mówi nim biegle jak nasze damy po francusku. Kupcy tutejsi w zamian rosyjskich towarów sprowadzanych z Irbicka i Niżnego Nowogrodu otrzymują z pogranicznych miast chińskich Czuguczaku i Kuldży herbatę, materie jedwabne, porcelanę i różne drobnostki tego kraju. Z Taszkinii, Kokanii i Bucharii hałaty, dywany, rozmaite wyroby bawełniane, ryż, suszone owoce, a ze stepów kirgiskich surowe skóry koni, bydła, owiec, lisów i innych zwierząt, wojłoki i tym podobne. Cały ten handel odbywa się za pomocą wielbłądów, których liczne karawany wychodzą stąd w maju, a wracają w grudniu. Dochód tutejszej komory wynosi czasem 200 tysięcy rubli z górą. W liczbie zakazanych towarów najpierwsze miejsce trzyma opium, którego rząd nie pozwala wprowadzać do Chin, jako też sól kirgiska, której nie wolno wpuszczać do Syberii, hojnie opatrzonej w ten skarb przyrodzenia. Dwa bataliony piechoty, konna kozacka artyleria i pograniczni kozacy składają załogę Semipałatyńska. Tu kwatera dowódcy kozackiej brygady. Władza cywilna w ręku chorodniczego. Klimat Semipałatyńska zdrowy. Mrozy, acz wielkie w zimie, nie bywają jednak tak silne i długotrwałe jak w Omsku. Latem tylko nieznośne upały okropnie dają się we znaki, zwłaszcza z przyczyny straszliwych piasków pokrywających ulice miasta. Lecz tę część afrykańską, że tak powiem, nieprzyjemności wynagradzają w części melony, a szczególnie kawony, nieznane prawie w innych stronach Syberii, a przynajmniej w tak dobrym gatunku. Kilka statków naładowanych nimi jak bombami przybywa w końcu sierpnia do naszego Omska, bogatego tylko w rzepę i kartofle. Semipałatyńsk i z tego jeszcze względu szczęśliwszy od Omska, że w bliskości ma lasy sosnowe, dostarczające pod dostatkiem jego mieszkańcom drzewa na opał i budowę. Zwierzyny i ptactwa obfitość, zboże tylko nierównie droższe, jako w strefie leśnej i piaszczystej. Przemysł tego handlowego miasta składa się prawie tylko z kilku garbarni i młynów. W jednym z tych ostatnich widzieliśmy kamienie młyńskie sprowadzone aż z kijowskiej guberni. Zapłacone na miejscu 500 rubli za parę ze sprowadzeniem kosztują właściciela 1000 rubli asygnacyjnych. Są to sławne kamienie ze wsi mi znajomej z Żorniszcza. O 7 wiorst od Semipałatyńska w romantycznym położeniu w części na dolinie przerżniętej strumieniem, w części na pochyłości góry odzianej lasem, z wierzchołka której odkrywa się pyszny widok na Irtysz, na step kirgiski i ciągnące się po nim pasmo gór semitałskich, leży tak zwana zaimka, czyli futor kupca Popowa. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w znanej mi Syberii. Czarowna oaza, jak gdyby cudem jakim przeniesiona ze szczęśliwych stron świata. Tu oko moje, znużone jednostajnym widokiem smutnych pustyń i nudnych krajobrazów, z jakąż rozkoszą powitało ten odległy zakąt północy, w którym oprócz uroku zachwycającego położenia uderza jeszcze widok klombów ubranych w najrozmaitsze kwiaty. Błoga ta ustroń, nie utrzymywana wszakże jak zasługuje na to dla braku środków teraźniejszego właściciela, przeniosła mię w inne strony, którem widział przed laty i kilka chwil przemarzyłem w niej tak mile, że pomimo niewielkiego szacunku, jaki mam dla szampańskiego wina, zwłaszcza takiego, jakim handel zaopatruje obficie nasz Sybir, znajdując się w towarzystwie wielkich wielbicieli jego, wypiłem kilka kieliszków Montebello, które nie tylko mię rozczuliło, lecz nawet do łez rozrzewniło. Tak to silna potęga widoku pięknej i ożywionej natury, bo nie sądzę, ażeby samo nazwisko nektaru, przywodzące na myśl świetne zwycięstwo, co jak jutrzenka przed słońcem błyszczy w dziejach przed świetniejszym jeszcze zwycięstwem otrzymanym na polach Marengo lub wspomnienia krwawego boju pod Eslik, były przyczyną tego wezbrania mojej czułości. A ponieważ mowa o szampańskim winie, muszę ci powiedzieć, iż nie wiem, czy w Szampanii, czy nawet gdziekolwiek na świecie, więcej w proporcji do ludności, zważywszy zwłaszcza, że wyznawcy Mahometa składają częściej znaczną. Piją go jak w Semipałatyńsku. Wyobraź sobie, że od 4 dni, gdzieśmy tylko byli zaproszeni na śniadanie, obiad, herbatę lub preferansa, wszędzie Clicquot, Sillery i Montebello zastępowały kwas i wodę. Nawet we młynie, w garbarni, za przyszły pomyślny odbyt mąki i skór spełniały się toasty szampanem. Nareszcie fakt historyczny, iż na weselu pewnego kupca 1500 butelek wypróżniono za zdrowie państwa młodych. Widziałem tu 5 sztuk bydła rogatego, które w tych dniach przywędrowało z Tybetu i wypocząwszy po trudach podróży ma iść do Petersburga. Bydło to niewielkiego wzrostu, kosmate, z ogonem krótkim i szerokim, znane w tych stronach pod imieniem kudasy, ma dużo i bardzo dobrego dostarczać mleka. Do rzędu także rzadkości, jakie szczególnie ściągnęły moją uwagę, zaliczyć muszę. Pierwsze, własnoręczny rysunek Pallasa, wyobrażający tego sławnego wędrownika po Syberii rozmawiającego z burjatami w ich jurcie. Drugie, kilka wyrazów skreślonych w jednym albumie ręką Humboldta w czasie jego pobytu w tym mieście. Trzecie, parę bażantów z nadbrzegów Bałchasza. Czwarte, parę archorów z gór arkackich. Piąte, maleńką monetę rzymską z roku 101 ery chrześcijańskiej. Oto jest wszystko, co tu wraz z szampanem reprezentuje świat stary i nowy, Azję i Europę. Niewiele wprawdzie, lecz czy nie dosyć jednak jak na sybirską osadę leżącą na krańcach europejskiej cywilizacji? Piękna pogoda uprzyjemnia nasz pobyt w Semipałatyńsku. Gościnni jego mieszkańcy kazali nam zapomnieć o chłodzie i trudach doznanych w czasie podróży z Omska. Lecz oto w tej chwili odbieramy wiadomość, że konie przypędzone z bliższych aułów kirgijskich czekają na nas na drugiej stronie Irtysza. Jutro więc czynimy rozbrat z cywilizowanym życiem i puszczamy się na wszystkie niewygody, przygody i niebezpieczeństwa koczowniczej wędrówki. Lecz fortes fortuna juvat, odważnym szczęście sprzyja. Bądź zdrów! Na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do posłuchania kolejnej części wspomnień z podróży Adolfa Januszkiewicza po stepach kirgijskich w 1846 roku. Audycję przygotowała Barbara Kendys, tekst czytała Lucyna Klimek, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgijskich.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rire?

Come on! Dame il quattro!

fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

1球目、高田、ラフメッド

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Siema!

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Tu Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.